0: Joanna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Częstochowa z nowym kręgosłupem komunikacyjnym między Trzechwieszczów a Starym Miastem. Czy kierowcy odetchną z ulgą, gdy pojawiło się nowe połączenie wiaduktem nad torowiskiem na linii wschód-zachód w Częstochowie? To nie tylko kluczowe połączenie ulicy 1 Maja z Krakowską do skrzyżowania z ulicą Księdza Wróblewskiego. Wybudowano też nowe kładki, dojazdy, chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycja została udostępniona dla ruchu przed Majówką.
1: Inwestycja, na którą naprawdę bardzo długo czekaliśmy. Troszkę mi jest trudno uwierzyć, że stoję dzisiaj w tym miejscu, kiedy jest ono gotowe, kiedy już samochody jeżdżą. Cieszę się bardzo. To jest otwarcie części miasta na resztę miasta. To jest po prostu połączenie dwóch stron, które jednak te tory kolejowe podzieliły na dziesiątki lat. I bardzo brakuje tych połączeń w Częstochowie. To można potraktować jak most przez rzekę. Bardzo cenna, ważna inwestycja. Na pewno wszyscy to odbierają pozytywnie. I trzeba gratulować i dziękować tym, którzy doprowadzili do tego, że to połączenie powstało.
0: Przekonywał na uroczystości senator Wojciech Konieczny. Umowę podpisano w czerwcu 2023 roku. Całość pochłonęła około 100 milionów złotych, blisko 60 milionów pochodziło z programu rządowego Polski Ład, dodaje wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
2: Powiedzmy niecałe 3 lata od podpisania umowy mamy wiadukt wykonany. Droga otwiera tą część miasta na rewitalizację, na odżycie. Z drugiej strony jest to połączenie wschód-zachód miasta Częstochowy, którego brakowało, bo częstochowianie i wszyscy inni albo jeździli alejami, bądź przez ulicę Bór, natomiast teraz mają połączenie inne, lepsze. Pozwala nam mocniej myśleć o rewitalizacji przędzalni przyszłości, ale także o tym, jak ułożyć ruch w alejach, poczekać kilka miesięcy, zobaczyć, jak kierowcy się do tego nowego wiaduktu przystosują i skorzystają, żeby wiedzieć, na przykład, czy możemy ograniczyć ruch w alejach, żeby zrobić go spokojniejszego.
0: Inwestycja nad szerokim terenem kolejowym, którędy przebiega aż 11 torów, nie należała do łatwych. Sporo niewiadomych pojawiło się na budowie ulicy, która biegnie przez teren Starego Miasta.
3: Musiała być przeprowadzona nad czynnymi torami kolejowymi. Tutaj akurat na wlocie do naszego dworca jest kilkanaście nawet torów, więc to było ogromnym wyzwaniem przede wszystkim dla wykonawcy. No i sam teren miasta Częstochowy, tereny historyczne, to co napotkał tutaj wykonawca w ziemi, pod ziemią, w okolicy. Stare miasto i naprawdę z infrastrukturą, którą poznawaliśmy każdego dnia na budowie. Więc takie dwa wyzwania budowlane tutaj czekały na wykonawcę. No ale myślę, że efekt to widać gołym okiem, to tutaj nie ma co komentować.
0: Dodaje Konrad Galant, inspektor robót budowl drogowych z ramienia inżyniera kontraktu. Wszystko było budowane w stałej współpracy z PKP. Udało się pogodzić roboty przy powstającym wiadukcie z codziennym ruchem pociągów przez centrum Częstochowy.
4: W tym miejscu, gdzie jest obecny wiadukt, jest aż 11 torów. Przede wszystkim linia numer 1 najważniejsza, ale również wjazd łącznicą do torem numer 700 do Stradomia, również wyjazd na Kucelinkę, wyjazd do Poraja, trzy łącznice plus linia numer 1, dojazd do zaplecza Polerego i lokomotywowni. Nie chcieliśmy, żeby było jakieś zakłócenia w ruchu pociągu, więc trzeba było odpowiednio przerzucać ruch na inne tory boczne. Wiązał się również z włączeniem napięć, no ale udało się, tutaj wykonawca robił wszystko, żeby nie przeszkadzać, a myśmy robili wszystko, żeby mu pomagać, żeby nie były też dodatkowe koszty związane z zamknięciami i z ograniczeniem prędkości.
0: Informował nas Helmut Klabis, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie. Jak wyglądał inauguracyjny przejazd nowym odcinkiem ulicy 1 Maja i wiaduktem na Stare Miasto, zobaczycie na radiojura.pl. Z okazji Majówki w Częstochowie ruszyły miejskie fontanny, na razie poza tą na Starym Rynku, która ma liczne problemy techniczne. Naprawy już trwają, a Centrum Usług Komunalnych zapowiada, że fontanna będzie nas chłodzić na płycie rynku jeszcze w tym sezonie. Czy w letnie, zwłaszcza upalne dni, będzie można zaznać dodatkowego ukojenia i napić się chłodnej wody? Mariusz Osyra.
5: Jest taka szansa. W środku lata dużą popularnością nie tylko wśród pielgrzymów cieszyły się zawsze miejskie zdroje rozstawione w alejach Najświętszej Maryi Panny. Zamknięto je na głucho kilka lat temu z przyczyn sanitarnych. Działo się to w pandemii, ale w poprzednim sezonie już służyły przechodniom. Teraz trwają intensywne przygotowania zdrojów wodnych na najbliższy letni okres. Specjaliści czyszczą instalacje, płuczą systemy i pobierają próbki do badań jakości wody. To właśnie od wyników tych analiz zależy, kiedy kurtyny wodne czy wodotryski oficjalnie umilą nam czas, o czym magistrat ma informować na bieżąco. Jedno jest pewne, wraz z pierwszymi strumieniami wody Częstochowa rozpoczyna na dobre sezon. sezon spacerowy i miejski relaks pod chmurką. Warto więc podczas wolnych dni zajrzeć w rejony, gdzie już fontanny umilają przechadzki przez miasto.
6: O tym się mówi w regionie.
0: Olsztyn rozbił bank na modernizację gospodarki wodnej. Gmina stawia na komfort mieszkańców i rozbuduje oczyszczalnie ścieków. Zajęła pierwsze miejsce w rankingu subregionu częstochowskiego, zdobywając aż 9 milionów 100 tysięcy złotych unijnego dofinansowania na rozbudowę obiektu przy ulicy Storczykowej.
7: Mamy ogromną satysfakcję, bo kilka dni temu zarząd województwa śląskiego ogłosił, że miasto i gmina Olsztyn otrzyma ponad 9 milionów złotych ze środków unijnych na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. To jest dla nas bardzo satysfakcjonujące, ponieważ posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę, a oczyszczalnia jest niezbędna, aby kontynuować budowę kanalizacji. Kanalizacja z kolei to taki podstawowy element, żeby miasto i gmina Olsztyn mogła się dalej rozwijać. Cała inwestycja to koszt około 40 milionów. Dzięki temu, że jesteśmy miastem właśnie od 1 stycznia 2022, jesteśmy też na liście takiego dofinansowania.
0: To kluczowa inwestycja, która raz na zawsze ma rozwiązać problem awaryjności i niskiej wydajności starego obiektu, podkreśla burmistrz Tomasz Kucharski. Co ważne, projekt uwzględnia głos lokalnej społeczności. Reaktory biologiczne zostaną przykryte betonowym dachem, a beczkowozy będą opróżniane w specjalnej, w pełni hermetycznej hali. Takie rozwiązania mają do minimum ograniczyć uciążliwości. Inwestycja będzie finansowana z kilku źródeł.
7: Ze środków Krajowego Planu Odbudowy możemy liczyć na też znaczne pieniądze. Są to pieniądze pożyczkowe, ale można taką pożyczkę wziąć na 20 lat i praktycznie jest ona nieoprocentowana. To jest inwestycja kosztująca blisko 40 milionów. Tutaj mamy taką strukturę finansowania mniej więcej pół na pół, nie wchodząc w szczegóły, wodociągi częstochowskie i miasto i gmina Olsztyn. Także mamy partnera, mamy, wydaje się, pełne pokrycie finansowe w tej chwili i jesteśmy na etapie przygotowywania się do przetargu.
0: Wyjaśnił Tomasz Kucharski, burmistrz Olsztyna. Miasto posiada już prawomocne pozwolenie na budowę, a środki z funduszy europejskich pozwolą na szybki start prac, które mają rozpocząć się już na początku przyszłego roku.
6: Sport w Radiu Jura.
0: Pechowa majówka dla częstochowskich zawodników i kibiców Włókniarza. Zimny prysznic Lwy dostały w Zielonej Górze. Kronoplast Włókniarz Częstochowa uległ w piątek ekipie Falubazu 36-54. Choć gospodarze od początku dyktowali warunki, biało-zieloni próbowali zdobywać punkty. Trener Mariusz Staszewski przyznaje, że problemem znów były straty i zbyt późne dopasowanie sprzętu.
8: Są jakieś fajne biegi, przebłyski, ale ogólnie no jeszcze to nie zatrybiło, nie zazębiło. Co mamy zrobić? Będziemy pracować cały czas. No też szczerze powiedzmy sobie to, że nie liczyliśmy przed sezonem na jakieś wygrane wyjazdy i gdzieś tam tych punktów, jeśli mamy szukać, to na domowym torze. Tutaj się postawiliśmy. Myślę, że stać było nas na trochę więcej. Jakby Jamon gdzieś tam szybciej znalazł to coś, to by mogło być lepiej.
0: Problemy częstochowskich zawodników potwierdza Sebastian Szostak, licząc na szybką rehabilitację w kolejnych spotkaniach. Więcej powiedział też o tym, co trzeba poprawić, aby wyniki Włókniarza wreszcie wszystkich satysfakcjonowały.
9: Chciałbym robić więcej tych punktów, chciałbym, żeby ta jazda była lepsza. Sprzętowo pierwsze dwa biegi myślę, że było ok. Może jakieś błędne odczucia i niepotrzebne zmiany na te dwa następne biegi, bo przez to też było gorzej. Muszę sobie to przeanalizować, porozmawiać z trenerem, wyciągnąć jakieś wnioski, no i no liczę, że w końcu będzie to szło do przodu, bo naprawdę tyle pracy w to wkładam, a no chciałbym, żeby te efekty były widzialne. Trener podpowiadał, gdzie jechać, którą linią, sprzętowo też tutaj nam pomagał. Chyba gdzieś moje błędne odczucia i niepotrzebna zmiana na trzeci bieg. Może przez to też gdzieś to wszystko tak poszło nie w tą stronę.
0: A jakie nastroje w zespole po kolejnej porażce? Na tym polu stara się działać szkoleniowiec naszej drużyny.
8: Krok do przodu, później jest zero, że to takie jeszcze szarpane, wszystko mieszane. Dobry początek, później zupełnie nie w tą stronę. Cieszyć się i spać spokojnie na pewno jeszcze nie mogę. Najpierw mamy zebranie, później gdzieś tam indywidualnie rozmawiamy. Wiadomo, że każdy ma inne te silniki, każdy inaczej pasuje. Jeden zaczyna za nisko, drugi za wysoko, więc to nie jest tak, że idziemy do góry albo idziemy na dół, tylko raczej to trzeba rozpatrywać indywidualnie i tych wiadomości jest dużo, ale staram się na tyle, na ile jestem w stanie to ogarnąć i nie mówię czegoś, jeśli nie jestem pewien.
0: Podsumował trener Mariusz Staszewski.
6: Radio Jura.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Start, godzina 10:00. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Runmageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Żużlowa niedziela na Krono Plast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Krono Plast Włóknia Szczęstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Po reklamie. Anna Kruszewska, rozpoczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy we wtorek. Państwowa Straż Pożarna przygotowuje się do budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej w naszym powiecie. Strażacy w Koniecpolu doczekają się nowoczesnej bazy z prawdziwego zdarzenia. Miasto oficjalnie znalazło się na ogólnopolskiej mapie inwestycji przewidzianych do 2029 roku zgodnie z decyzją MSWiA.
3: Największa inwestycja dotycząca budowy nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Koniecpolu w powiecie częstochowskim. Planowane te działania są na lata właśnie 2026-2029. Mam nadzieję, że w tym terminie ta jednostka zostanie wykonana. Jeżeli chodzi o rok bieżący, to tak naprawdę to, co w tej chwili się wydarzyło, to my jako komenda pozyskaliśmy działkę pod budowę nowej jednostki w Koniecpolu. Tak naprawdę w nieznaczącej odległości od obecnej jednostki, która niestety nie spełnia dzisiejszych standardów i tak naprawdę nie jesteśmy się w stanie tam pomieścić.
2: Będzie to nowa strażnica dla jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4, która na co dzień podlega częstochowskiej komendzie miejskiej, mówi jej komendant brygadier Kamil Dzwonnik. To jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji od lat, bo nowoczesny obiekt to nie tylko lepsze warunki pracy dla ratowników, ale przede wszystkim gwarancja szybszej i skuteczniejszej pomocy dla mieszkańców.
3: Nowa działka została pozyskana i rok bieżący tak naprawdę będzie tym rokiem formalnym, czyli rokiem, w którym będziemy chcieli wykonać prace wszystkie dotyczące projektów, przetargów, tak by móc wystartować w latach kolejnych, a w 2029 przeciąć wstęgę i odebrać ten budynek.
2: Budowa nowej siedziby wpisuje się w szeroki program modernizacji służb mundurowych, stając się fundamentem bezpieczeństwa we wschodniej części naszego powiatu, dodaje brygadier Kamil Dzwonnik. W skali kraju do ponad 150 inwestycji dla PSP wartych 1 800 000 000 zł. Część będzie polegała na modernizacji istniejącej infrastruktury. Na ostatniej Radzie Miasta wróciła kwestia przyszłości stadionu dla Rakowa. Częstochowa w obrębie dawnych zakładów Elanex i dotychczasowe działanie miasta na tym polu. Opozycja zarzucała władzom niedostateczne starania na rzecz piłkarskiego klubu z Limanowskiego. Odpierał te zarzuty Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy. Podkreślał dotychczasowe samorządowe wydatki na rzecz częstochowskiej piłki.
4: Warto wspomnieć, łączne wydatki czy łączne środki zaangażowane w ostatnich latach w ramach inwestycji miejskich w rozbudowę i modernizację stadionu przy ulicy Limanowskiego wraz z kwotami wydatkowanymi przez miasto na realizację umów promocyjnych wyniosły ponad 65 milionów złotych. Jeżeli chodzi o opóźnienia, to warto cofnąć się do roku 2019 i roku 2020, kiedy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wyraził zgody na proporcjonalny podział środków uzyskanych ze sprzedaży pozaegzekucyjnej nieruchomości dawnych terenów Eleneksu pomiędzy wierzycieli hipotecznych. Ministerstwo Pracy skutecznie zablokowało zawarcie porozumień wierzycieli hipotecznych w tej sprawie.
2: Wiceprezydent Kont punktował też polityków opozycyjnych, którzy obiecywali w poprzednich latach wsparcie dla Rakowa Częstochowa, do którego w efekcie na szczeblu centralnym nie doszło. Temat wraca podczas każdorazowej dyskusji o miejskich inwestycjach i kwotach zapisanych w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej dla miasta. W poniedziałek odbyły się kolejne patriotyczne uroczystości w Częstochowie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kilkuset uczniów z częstochowskich podstawówek znów gremialnie zatańczyło na placu Biegańskiego. Akcja Poloneza Czas Zacząć do muzyki Wojciecha Killera z pana Tadeusza znów zagościła w samym sercu miasta przed ratuszem. Czy młodzież pamięta kroki, a może trzeba było je wcześniej przećwiczyć?
5: My w ogóle nie trenowaliśmy, tak totalnie na spontanie podeszliśmy do tego.
6: Kto
5: u was w tych krokach tanecznych jest najlepszy?
6: O, nie mamy bladego pojęcia.
7: Dobre pytanie.
5: Zaraz się okaże, tak?
7: Chyba tak.
5: Ile trwały przygotowania? Czy kroki poloneza są wam znane?
8: Są znane. Było par na sali gimnastycznej. Elegancko.
5: Lepiej tańczą dziewczyny, czy chłopaki też dają radę?
8: Myślę, że dziewczyny.
9: Ogólnopolskie uroczystości związane z uchwaleniem drugiej na świecie konstytucji.
2: Mariusz Osyra pytał ósmoklasistów ze szkół podstawowych numer 36 i 41 w Częstochowie. Plac Biegańskiego stał się jak co roku sceną dla wyjątkowego biało-czerwonego korowodu, którym młodzi mieszkańcy uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w rytm podniosłych dźwięków poloneza. Tu już miejska tradycja.
9: Rozpoczniemy dzisiejszą uroczystość, całość, baczność.
10: Historia jest bardzo długa. Cieszymy się, tyle jest wspaniałej młodzieży tutaj na Placu Biegańskiego, naszym dostojnym, w obliczu ratusza, pomnika Piłsudskiego. Świętujmy to dalej jako pewien symbol. Wykonajmy taniec poloneza, czas zacząć.
2: Jak podkreślał wiceprezydent Zdzisław Wolski, doroczna uroczystość łączy uroczysty charakter święta narodowego z energią młodego pokolenia. Tegoroczny pokaz w południe przyciągnął tłumy widzów. Częstochowski polonez udowadnia, że lekcje patriotyzmu można być niezwykle widowiskowa. Chcecie się przekonać? Zajrzyjcie w tej sprawie też na radiowego Facebooka. Śląskie smaki ruszają na podbój stolicy. Jak wiadomo, lokalna kuchnia oficjalnie staje się naszą turystyczną wizytówką. Już w czwartek w Warszawie odbędzie się wyjątkowa konferencja pod tytułem Śląskie smaki. Więcej o tym Mariusz Osyra.
11: Jest organizowana przez Polską Organizację Turystyczną i przez Śląską Organizację Turystyczną i nie będzie to tylko spotkanie przy mikrofonach, ale prawdziwa podróż przez tradycje kulinarne naszego województwa. W programie przewidziano degustację regionalnych perełek od śledzia na tatarczuchu po kultowe słodkości regionu, które przygotują mistrzowie ze szlaku kulinarnego Śląskie Smaki. O wyjątkowości tych dań opowie sam Remigiusz Rączka, a wydarzenie uświetnią soliści zespołu Śląsk. Całość ma pokazać, jak wielki potencjał promocyjny drzemie na naszym regionalnym stole. Organizatorzy z branży turystycznej zapowiadają smakowitą promocję regionu, cenną zwłaszcza przed letnim sezonem.
2: Język polski i pierwszy egzamin maturalny okazał się bardzo stresujący dla tegorocznych maturzystów. Gdy emocje opadły, do kolejnych testów można podejść już ze spokojniejszą głową. Tak powiedzieli nam częstochowscy absolwenci liceów. Młodzież przyznaje jednak, że stres nieodzownie towarzyszy majowemu egzaminowi dojrzałości.
12: Może stresu nie ma takiego, jak myślałem, ale z jednej strony chciało się zasnąć, a z jednej strony się nie dało, bo jednak było z tyłu głowy, że to jest ten egzamin.
13: Jakie były te myśli ostatnie przed egzaminem?
14: Szczerze, miałam takie myśli do końca, że jednak po prostu coś zrobię i po prostu na coś wpadnę. Jeszcze w nocy sobie piosenki jakby przypominałam, co się odwołam i gdzie, ale tak to spoko raczej. Myślę, że jest okej. Okay.
2: Co ważne dla tegorocznych abiturientów, egzaminy odbywają się bez rewolucyjnych zmian w przepisach, choć nowością jest okres przejściowy w ortografii. Egzaminatorzy będą akceptować zarówno stare, jak i nowe zasady pisowni wprowadzone przez Radę Języka Polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokaja, progi zdawalności pozostają dla maturzystów na poziomie 30%. Egzaminami chcą dobrze wypaść, zwłaszcza z wybranych rozszerzeń, które liczyć będą się na studia.
14: Ustawiamy jednak na te przedmioty bardziej rozszerzone. W tym wypadku, no zobaczymy po prostu, co będzie, liczymy na jakieś tam też szczęście i mamy nadzieję, że jakoś to pójdzie.
13: Traficie we właściwe tematy.
14: Dokładnie, dokładnie. Ja przyjąłam taką taktykę i będę po prostu bazować na tym, co umiem już. Na pewno chemia i biologia bardzo dużo zweryfikują. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie to wszystko, ale no zobaczymy. No nie ukrywam, że biologii się chyba bardziej boję, a z podstaw to myślę, że już będę z górki.
2: Z częstochowskimi maturzystkami rozmawiał Mariusz Osyra. Na wyniki przyjdzie im poczekać do 8 lipca. Emocje egzaminacyjne towarzyszą też gronu pedagogicznemu. To nauczyciele odpowiadają w dużej mierze za dobre przygotowanie swoich uczniów do matury.
15: Zawsze się stresujemy, przynajmniej na początku. Oczywiście nie dajemy po sobie poznać, ale trzymamy kciuki za naszych maturzystów. Są dobrze przygotowani, na pewno im dobrze pójdzie egzamin. Wiadomo, musimy troszeczkę też nadrabiać miną, żeby rozładować stres.
13: Złota rada, którą pani by się mogła podzielić z maturzystami?
15: Przede wszystkim wierzyć w siebie, bo myślę, myślę, że wiadomości, umiejętności już posiadają, natomiast to jest tylko kwestia tego, żeby się rozluźnić i dobrze napisać. Początek jest zawsze trudny, więc pierwszy egzamin w pierwszym dniu najbardziej stresujący, a każdy następny dzień już nie ma stresu.
2: Z nauczycielem geografii z Liceum Norwida Urszulą Blachnicką rozmawiał Mariusz Osyra. Przypomnijmy, w Częstochowie w liceach i technikach do egzaminu dojrzałości podchodzi w tym roku 2677 uczniów.

0: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Koniec procesu, który wstrząsnął całą Polską. W sądzie okręgowym w Częstochowie zapadł wyrok w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamila. Ojczym Dawid B. został skazany za doprowadzenie do śmierci chłopca i znęcanie ze szczególnym okrucieństwem oraz brutalne traktowanie pozostałych dzieci. Przypomnijmy, że mężczyzna dopuścił się tych czynów w warunkach recydywy. Wyrok usłyszała również matka chłopca oraz wujostwo dziecka.
5: Sąd okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w tak zwanej sprawie Kamilka. W sprawie tej oskarżone były 4 osoby. Najpoważniejsze zarzuty ciążyły na Dawidzie B., któremu zarzucono zbrodnię zabójstwa małoletniego Kamilka, oraz Magdalenie B. Jeszcze 2 osoby, Aneta J. i Wojciech J., byli skażeni o przestępstwo z artykułu 162. Sąd okręgowy w Częstochowie wyrokiem z 6 maja uznał Dawida B. za winnego tego, że spowodował u małoletniego Kamila ciężkie obrażenia ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności.
4: Magdalena B. spędzi w więzieniu 16 lat, dodaje sędzia Dominik Bogacz, rzecznik częstochowskiego sądu. Prokuratura udowodniła, że kobieta nie tylko nie chroniła swoich dzieci przed agresją męża, ale wręcz pomagała mu w maltretowaniu Kamila i Fabiana, pozostawiając 8-latka bez pomocy po tym, jak został dotkliwie poparzony i pobity. Walka o życie Kamila w katowickim szpitalu trwała 35 dni. Dawid B. nie został skazany jedynie za zarzucane mu molestowanie.
5: Dawida B. uznał za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad jednym swoim dzieckiem i dziećmi swojej żony i za to przestępstwo wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd okręgowy uniewinnił Dawida B. od popełnienia przestępstw i doprowadzenia małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej. W przypadku Magdaleny B. sąd okręgowy w Częstochowie uznał ją za winną popełnienia przestępstwa pomocnictwa do czynu przypisanego Dawidowi B. Uznał ją również za winną popełnienia przestępstwa znęcania się nad swoimi dziećmi oraz narażenia Kamila na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia i zdrowia.
4: Jak dodaje sędzia Dominik Bogacz, członkowie rodziny, którzy mieszkali pod jednym dachem, nie pomogli skatowanemu chłopcu. Dlatego usłyszeli wyrok w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny. Tak komentowała orzeczenie pani Magdalena, przyrodnia siostra zmarłego 8-latka.
6: No dożywocie na pewno dla pana Dawida, 25 dla Magdy i czy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. No jest mi trochę przykro i tyle. Będę składać apelację.
4: Pytaliśmy o wysokość orzeczonych kar prokurator prowadzącą sprawę. Oskarżyciele domagali się wyższego wyroku. Złożą wniosek o pisemne jego uzasadnienie, co jest zapowiedzią wniesienia apelacji.
7: To jest ocena sądu i do tego sąd ma prawo. My mieliśmy inną, stąd w tym zakresie przeanalizujemy uzasadnienie sądu, motywy, którymi sąd się kierował i podejmiemy decyzję również w zakresie tego czynu co do ewentualnej apelacji. Kara również różni się od tej wnioskowanej przez prokuraturę. Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni. Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
4: Mówiła prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. Sąd zdecydował o zmianie kwalifikacji czynu wobec Dawida B. Oskarżenie stawiało ojczymowi zarzut zabójstwa. Podczas rozprawy sąd kwalifikował czyn Dawida B. jako znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkich obrażeń u 8-letniego Kamila.
7: Takie założenie było przyjęte w akcie oskarżenia i tego założenia broniliśmy przez cały proces. Znęcanie, ale w połączeniu oczywiście z ciężkimi obrażeniami ciała, które doprowadziły do śmierci. Taką kwalifikację przyjął sąd. Czy zaskoczenie? No sąd ma prawo do własnej oceny, więc tak ocenił ten materiał dowodowy, który został zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym, przeprowadzony w postępowaniu sądowym i takie rozstrzygnięcie wydał.
4: Wyjaśniła prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. Dodajmy, że główni oskarżeni nie zostali doprowadzeni na odczytanie wyroku. Odmówili uczestnictwa w rozprawie. Matka Magdalena B. przebywa w zakładzie karnym w Lublińcu, a skazany ojczym w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Nie milkną echa i komentarze odnośnie zakończonego w Częstochowie procesu. Będziemy do tego tematu wracać. Miejski stadion Przydąbrowskiego w końcu doczeka się zasłużonego liftingu, na co od dawna czekają trenujący na miejscu lekkoatleci. Miasto uzyskało dofinansowanie, wszystko wskazuje na to, że w maju pojawią się oferty w przetargu. Jesteśmy coraz bliżej modernizacji tego ważnego obiektu sportowego. Obiekt trafił na listę priorytetowych inwestycji sportowych w regionie.
8: Cały czas czekamy, mamy bardzo dużą grupę lekkoatletów, która cały czas trenuje. Dostaliśmy już zapewnienia, że stadion będzie remontowany. Nie wiemy, kiedy będzie oddany do użytku po tym remoncie, natomiast cały czas liczymy na to, że jak najszybciej i że będziemy mogli rozgrywać zawody i trenować w lepszych warunkach.
9: A dzisiaj to jest problem tej zużytej starej bieżni?
8: Bieżnia wymaga już wymiany, więc to się wszystko zużywa. Stadion ma ponad 20 lat, więc to konieczne. I Polski Związek Lekkiej Atletyki uznał, że nie możemy rozgrywać oficjalnych zawodów, dlatego że ta bieżnia jest już zbyt twarda, zużyta.
4: Mówił nam sportowiec i trener Jakub Jelonek, którego gościł w Radiu Jura Mariusz Osyra. Plan jest ambitny, renowacja czeka nie tylko główną bieżnię, ale także rozbiegi, rzutnie i skocznie. Stadion ostatnią dużą przebudowę przeszedł ćwierć wieku temu. Temat trafił na ostatnią sesję Rady Miasta. O inwestycji mówił radny Krzysztof Świerczyński.
10: Udało się wziąć udział w programie dofinansowania zarówno ze strony samorządu województwa śląskiego, jak i z Ministerstwa Sportu. W tym roku ta modernizacja bieżni, rozbiegów i także też na budynek się znalazły pieniądze. Bardzo mnie to cieszy i w związku z tym, kiedy ten stadion będzie wyłączony, kiedy będzie ten remont gotowy.
11: Jeżeli chodzi o stadion lekkoatletyczny, to jesteśmy w procesie przetargu, czyli jeszcze nie ma umowy, jeszcze nie ma ofert, natomiast w maju powinno już być oferty.
4: Deklarował wiceprezydent Łukasz Kot. Stadion Przydąbrowskiego, z którego na co dzień korzystają m.in. zawodnicy CKS Budowlani, od dawna wymagał odświeżenia, by sprostać współczesnym standardom. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w latach 2025-2026, ale sportowe środowisko wciąż czeka. Przetargi trwają, sportowcy liczą wkrótce na efekty.
8: Remont jest potrzebny, aby zawody były rozgrywane, natomiast treningi cały czas się tam odbywają. Trenuje też dużo amatorów, dużo osób, które chcą sobie pobiegać i dla nich też byłoby lepiej, gdyby była ta bieżnia bardziej miękka, wymieniona. Też dla całego miasta duży plus, jeśli doczekamy się już tego remontu i będziemy mogli też sobie tam przyjść i w lepszych warunkach pobiegać, spędzić miły czas. Na stadion można wejść praktycznie 7 dni w tygodniu, z tym, że trzeba zapłacić wtedy drobną opłatę, ale są też takie właśnie treningi bezpłatne, biegam, bo lubię, godziny ogólnodostępne i w ten sposób każdy może przyjść, jest dla każdego otwarty i czynny.
4: Mówi trener lekkoatletyki Jakub Jelonek.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
4: Zamiast radosnej wiosny mamy alarmujące prognozy. Nad region naciąga widmo poważnej suszy. Choć maj dopiero się zaczął, wskaźniki wilgotności gleby w całym regionie, w tym w okolicach Częstochowy, wyglądają niepokojąco. Amerykańskie modele pogodowe potwierdzają to, co widzimy za oknem. Brak opadów i postępujący deficyt wody stają się faktem. W naszym mieście synoptycy przewidują nawet 10 dni bez kropli deszczu, co przy obecnych temperaturach drastycznie pogorszy sytuację w rolnictwie i ogrodnictwie. Eksperci apelują, by nie tylko o suszy mówić, ale realnie oszczędzać i zatrzymywać wodę, gdy tylko to się da. Choć wschodnia Polska odnotowała niewielkie opady, u nas na razie musimy przygotować się na dni suche. Straż Miejska w Myszkowie przesiada się na dwa kółka. Wraz z nadejściem wiosny do służby wróciły patrole rowerowe. Mundurowi będą teraz wszędzie tam, gdzie nie wiedzie radiowóz. Na alejkach, w parkach i na osiedlowych skwerach. Jak podkreśla komendant Beata Kostrzewa, to rozwiązanie, które sprawdziło się już w ubiegłym sezonie. Rowerowi strażnicy są bliżej mieszkańców i reagują znacznie szybciej.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
4: Teraz o bezpieczeństwie na szlakach, bo za nami przedłużony weekend majowy, czyli pierwszy w sezonie test na Jurze. Pogoda sprzyja, a wiosna zachęca, by korzystać z lokalnych atrakcji. Przestrogi zawsze są w cenie, bo w kolejnych dniach będzie u nas na pewno liczne grono turystów. Teraz Mariusz Osyra o działaniach ratowników z jurajskiej grupy GOPR.
9: Piękna pogoda w ostatnich dniach przyciągnęła tłumy, ale dla ratowników był to czas wytężonej pracy. Za nami gorąca majówka na jurajskich szlakach, to dopiero jednak początek. Grupa jurajska GOPR podsumowała długi weekend, który obfitował liczne interwencje w rejonach skał i jaskiń. Ratownicy pomagali turystom przy bolesnych złamaniach, nagłych chorobach oraz wypadkach wspinaczkowych spowodowanych m.in. przez spadające kamienie. Najpoważniejsze przypadki wymagały ścisłej współpracy z zespołami ratownictwa. ratownictwa medycznego. Jak podkreślają GOPR-owcy z Olsztyna i Podlesic, to wyraźny sygnał, że sezon letni na Jurze ruszył na dobre. Służby apelują o rozwagę. Mierzmy siły na zamiary, sprawdzajmy sprzęt i zachowajmy szczególną ostrożność w trudnym skalnym terenie. Bezpieczeństwo na szlaku zależy przede wszystkim od nas samych. Nie ignorujmy zagrożeń, które na Jurze mogą być bardzo podobne do tych w wyższych partiach gór.
4: Do każdej wędrówki trzeba być przygotowanym, apelują jurajscy ratownicy.
3: Wiadomości Radia Jura. Więcej na radiojura.pl.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Jura.

0: to już czas na podsumowanie wiadomości Radia Jura, o których mówiliśmy w czwartek. Anna Kruszewska, zapraszam. Maturalne emocje opadają. Od poniedziałku do środy trwały pisemne egzaminy, które spędzały sen z powiek zdającym. Teraz powinno być łatwiej, choć trzeba jeszcze zmierzyć się z maturą ustną czy rozszerzonymi przedmiotami do zdania. Tym razem spotkaliśmy zadowolonych maturzystów z TZN-u.
1: Angielski to już formalność. Nic nie zaskoczyło. Po polskim to matma też zdana. Trochę polski jeszcze trzeba w niepewności, ale myślę, że damy radę. Usta z polskiego wydaje się, że można tam coś powiedzieć. Angielski to też formalność. Myślę, że damy radę.
2: I teraz już z górki.
1: Dokładnie.
2: Trzeba będzie stanąć przed komisją. To jest trudniejsze niż pisanie testu. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
3: No, z angielskiego nie, ale z polskiego no już troszeczkę ciężej. Teraz głównie odpuścił po matematyce. Angielski to już wie pan. Bardzo fajny był angielski. Naprawdę liczę na 95-100%.
4: Prawda, no wszystko poszło dobrze.
0: Z młodzieżą technicznych zakładów naukowych rozmawiał Mariusz Osyra. Maraton maturalny pisemny potrwa do 21 maja. Ustna część egzaminu zakończy się 30 maja.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
0: Kluczowa częstochowska instytucja kultury pozostanie na razie bez konkursowo wyłonionego szefa. Ogłoszony przez miasto konkurs na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki nie przyniósł rozstrzygnięcia, mimo że obecna dyrektor Anna Paleczek-Szumlas była jedyną kandydatką. W tej sprawie więcej Małgorzata Kmieciak.
6: W drugim etapie szefująca galerii i kinu Iluzja dyrektorka nie zdołała przekonać do siebie większości komisji, zdobywając jedynie 3 z 9 głosów. Mimo wysokich ocen programowych i artystycznych, cieniem na kandydaturze kładzie się trwający od dawna konflikt z pracownikami. Braku rekomendacji ze strony przedstawicieli miasta oraz związków zawodowych nie zdołało przeważyć poparcie stowarzyszeń twórczych. Anna Paleczek-Szumlas pokieruje galerią do 28 maja. Po tym terminie władze Częstochowy wyznaczą osobę pełniącą obowiązki dyrektora, która zarządzać będzie placówką do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia kolejnego konkursu. Powtarza się zatem scenariusz z wcześniejszym konkursem w Teatrze Mickiewicza. Na pewno będziemy śledzić ten temat.
0: Szykują specjalny jubileuszowy mural w Częstochowie. 16 maja obchodzimy Święto Straży Granicznej. To formacja, która od 35 lat strzeże granic naszego kraju, kontroluje ruch graniczny oraz zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Aktualnie trwają przygotowania okolicznościowego muralu, który uświetni obchody rocznicowe tej formacji. Prezentacji malunku spodziewajmy się przy ulicy Staszica 10 jeszcze w maju.
7: Nie zdradzę całej tajemnicy, co będzie tematem. Natomiast chciałbym nawiązać do symboliki, która również odnosi się do szlaku. Do tego, że patrząc na ten mural, na pewno znajdziemy tam może szlak Jury, może szlak granic. My idziemy jakby szlakiem Watahy. Watacha kojarzy się nam z zespołowością, z etosem heroicznej takiej walki, codzienności, z bohaterstwem. Nie opiera się tylko na chwalebnych czynach, na takich wielkich wydarzeniach, ale na takiej codziennej, dobrej współpracy i na codziennych wyborach zwykłych ludzi. Taka jest też nasza służba, trochę pozbawiona pewnych emocji, ale kluczowa z punktu widzenia fundamentu bezpieczeństwa w kraju.
0: Inicjatywę przybliżał w studiu Radia Jura podpułkownik Straży Granicznej Przemysław Starczewski, komendant placówki w Częstochowie. Funkcjonariusze Straży Granicznej chronią na co dzień ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskiej granicy, ale mają też coraz więcej zadań w głębi kraju i na terenie naszego regionu. Stąd rozrastające się szeregi częstochowskiej placówki przy ulicy Gminnej 40. Mural ma odwoływać się do ich służby. Został zatytułowany Pod wspólnym niebem. Całość projektowała Iwona Szoka z Fundacji Opus Unicus. Kiedy możemy spodziewać się oficjalnego odsłonięcia?
7: W maju mamy swoje święto oficjalne, 16 maja, i gdzieś w tych okolicach postaramy się już cośkolwiek zaprezentować. Ta symbolika, która będzie zawarta na tym muralu, mam nadzieję, że niedługo otworzymy, będzie wypełniała po prostu to, co chcemy przekazać. Staramy się być bardziej skuteczni, skupiając się na tym, żeby rzeczywiście robić to dobrze, wypełniać swoje zadania. Rzeczywiście wydaje mi się, że coraz więcej jest pracy wewnątrz kraju. Zachęcamy również do tego, żeby wstępować w nasze szeregi. Jest to element taki, który uświetni nasze święto. Myślę, że nie robimy tego tylko i wyłącznie dla samych funkcjonariuszy, ale również dla tych, którzy mogliby do nas dołączyć.
0: Dodaje podpułkownik Przemysław Starczewski, komendant jednostki Straży Granicznej w naszym mieście. Szybki transport po mieście nie zawsze bywa bezpieczny. Wraz z nadejściem maja i poprawy pogody coraz więcej użytkowników hulajnóg zauważa drogówka w Częstochowie. Przed nami czerwcowa zmiana przepisów, która będzie obligować dzieci i młodzież do jazdy w kasku. Nie wszyscy, szczególnie nieletni użytkownicy, pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Nie podróżujmy hulajnogą w kilka osób, nie rozwijajmy nadmiernej prędkości i zwracajmy uwagę na pieszych oraz ruch uliczny.
8: Coraz więcej użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jego użytkowanie wiąże się z konkretnymi obowiązkami. Apelujemy o rozwagę i przypominamy przepisy, których nieznajomość może mieć poważne konsekwencje. Hulajnogi elektryczne cieszą się rosnącą popularnością, szczególnie wśród młodych osób. Coraz częściej trafiają także jako prezent do dzieci, co budzi nasze pewne obawy. To nie zabawki, lecz pojazdy, których użytkowanie wymaga dużej odpowiedzialności. 3 czerwca tego roku wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku przez osoby do 16 lat, co jest kluczowym elementem ochrony zdrowia i życia.
0: Siadając na taki jednoślad, trzeba pamiętać o zdrowiu i życiu, szczególnie, że w tym sezonie hulajnóg mamy na częstochowskich ulicach i chodnikach jeszcze więcej niż zwykle. Wiąże się to z rezygnacją z systemu rowerów miejskich. Już teraz, przed zmianą przepisów o jazdę tylko w kasku, apeluje aspirant Marlena Leszczyniak z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
8: Kask znacząco zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy, dlatego apelujemy do rodziców o dopilnowanie, by dzieci zawsze korzystały z tego zabezpieczenia. Przypominamy również o podstawowych zasadach, zakazie korzystania z telefonu podczas jazdy hulajnogą, przewożenie pasażerów czy jazdy pod wpływem alkoholu. Istotne jest także odpowiednie wyposażenie hulajnogi, sprawne hamulce, oświetlenie oraz elementy odblaskowe. Przejeżdżanie przez przejście dla pieszych jest na hulajnodze elektrycznej zabronione.
0: Pamiętajcie zejść z hulajnogi przed zebrą i przeprowadzić ją przez ulicę. I jeszcze najważniejsze, którędy możemy poruszać się hulajnogą elektryczną, na pewno nie między rozpędzonymi samochodami w ruchu ulicznym.
8: Powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych. Jeśli ścieżki są niedostępne, można poruszać się jezdnią, ale tylko na drogach o ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę. Jazda hulajnogą elektryczną po chodnikach jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej ani drogi z ograniczeniem do 30 km na godzinę. W takim przypadku prędkość należy dostosować do ruchu pieszego i zachować szczególną ostrożność. Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na drodze wynosi 20 km na godzinę.
0: Pamiętajcie, zmniejszajcie prędkość na hulajnogach przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa, dodaje aspirant Marlena Leszczyniak. Szykujemy się na wielkie rowerowe święto w Częstochowie. Między 15 a 17 maja miłośnicy dwóch kółek powinni mieć sprawdzone ciśnienie w oponach. Będziemy stolicą aktywności na dwóch kółkach za sprawą jasnogórskiego zlotu rowerowego. To druga odsłona imprezy pod szyldem Czewa Bike Fest.
9: Porozumienie pomiędzy samorządem województwa śląskiego, miastem Częstochowa, ościennymi gminami i częstochowską organizacją turystyczną. To są organizatorzy tego całego wydarzenia i robimy to dla wszystkich. Nieważne od wieku, nieważne od predyspozycji sportowych. To jest impreza dla dzieci, młodzieży, dla rodzin i chcemy promować przez to turystykę rowerową. Bardzo duża rodzinna i sportowa impreza w mieście Częstochowa.
0: Poleca wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Program wydarzenia pęka w szwach. Od widowiskowych pokazów i targów sportowych przez koncerty, aż po uroczystą mszę inaugurującą sezon w województwie śląskim. Wielką atrakcją będzie miasteczko ruchu drogowego przygotowane przez WORD, gdzie na symulatorach każdy będzie mógł sprawdzić swoją reakcję w trudnych sytuacjach. Ubiegłoroczny zlot z Placu Biegańskiego przeniesie swoją główną bazę na Błonia Jasnogórskie.
10: Łączymy tutaj sport i duchowieństwo, bo oczywiście finałem naszej akcji jest pielgrzymka na Jasną Górę, oczywiście rowerowa. Mam nadzieję, że również inni sportowcy, bo deskorolkowcy i rolkarze może włączą się w naszą pielgrzymkę, a to najważniejsze jest, żeby łączyć przecież, a nie dzielić.
11: Możemy zaprosić wszystkich ludzi aktywnych, wszystkich ludzi sportu.
10: Oczywiście zapraszamy wszystkich ludzi sportu, ale nie tylko, bo zapraszamy rodziny z dziećmi i ludzi, którzy chcą też przeżyć to sportowe, rowerowe święto, bo nie tylko dla rowerzystów mamy atrakcje, ale i również dla ludzi, którzy będą chcieli na przykład obejrzeć ekstremalne pokazy akrobacji rowerowych nocne, bo w tym roku będą również pokazy z pirotechniką na Placu Biegańskiego.
0: Widzimy się na trasie rowerowej, ale też w centrum miasta czy w stolicy rowerowego regionu, mówi Jakub Sikora, dyrektor częstochowskiej organizacji agencji turystycznej, którego o atrakcję pytał Mariusz Osyra. Planowane jest na otwarcie eventu wieczorny przejazd z częstochowską masą krytyczną, to już w piątek, 15 maja, oraz wizyta rapera Tedy, który dzień później poprowadzi jedną z wycieczek na dwóch kółkach. To właśnie przede wszystkim czas na jazdę rowerem. Ruszyły internetowe zapisy na rozmaite wycieczki w naszym regionie.
12: Z Częstochowy można fajnie wjechać na Jurej i można też do Częstochowy wrócić, spać w hotelu, zjeść. Zależy nam na tym, żeby Częstochowa stała się taką właśnie bramą na Jurej, gdzie ktoś, kto więcej rowerem zwiedza niż średnio Polak, wiedziałby, że w Częstochowie warto być na rowerze. Jest wydarzenie, które te rowery promuje, ale też przy okazji można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy i w Częstochowie, i dookoła Częstochowy. Częstochowa będzie silna turystycznie, jeżeli będzie działać bliżej z gminami. Gminy też na tym skorzystają, między innymi gmina Rędziny, Mstów, Olsztyn. Działają z Częstochową, a Częstochowa działa z nimi po to, żebyśmy się stali wspólnie jako subregion północny magnesem dla turystów.
0: Dodaje Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy. Bądźcie z nami na swoich jednośladach od 15 do 17 maja. Imprezie pod hasłem Jasnogórski Zlot Rowerowy Czewa Bike Fest patronuje Radio Jura.
5: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
13: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Anna Kruszewska. Witam i zapraszam na podsumowanie tematów, o których w ostatnim czasie mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Na początek wracamy do finału głośnej sprawy sądowej, która wstrząsnęła nie tylko Częstochową. Przed sądem okręgowym zapadły wyroki za śmierć 8-letniego Kamilka. Dawid B., ojczym chłopca, został skazany na 25 lat bezwzględnego więzienia. Sąd uznał go winnym zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcania się nad dziećmi, nakładając dodatkowo obowiązek zapłaty 141 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Na 16 lat więzienia skazano matkę chłopca, Magdalenę B., której prokuratura zarzuciła pomocnictwo i brak reakcji na cierpienia synów. Wyroki w zawieszeniu usłyszeli także krewni. Przypomnijmy, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami od czerwca ubiegłego roku. To rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, a oskarżyciele posiłkowi oraz rzecznik praw dziecka już zapowiadają apelację.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji. Wiem też już, że pełnomocnicy sporządzili wniosek o uzasadnienie wyroku. Dzieci są bezpieczne. Chciałabym tu postawić kropkę, bo nie chciałabym tutaj naruszać prywatności dzieci. Natomiast na pewno jest tak, że system w Polsce nadal wymaga zmiany. Nadal wymaga tego, żeby był bardziej ukierunkowany na potrzeby dzieci.
0: Mówiła obecna podczas ogłoszenia wyroku w Częstochowie rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak. W drugiej instancji oskarżyciele domagać się będą dla głównych sprawców surowszych kar, w tym dożywocia. Wyrok za śmierć Kamilka to nie koniec batalii o sprawiedliwość. Rzecznik podkreśla, że kary dla matki i ojczyma nie są adekwatne do wyrządzonego zła. Przy okazji tragicznej sprawy rzeczniczka apeluje o zmiany w prawie i wzmocnienie ochrony najmłodszych, wskazując na konieczność wprowadzenia obowiązku bezpośredniej rozmowy z dziećmi zagrożonymi przemocą. Na sali był obecny też Piotr Kucharczyk z fundacji To ja dziecko imienia Kamila Mrozka. Nie krył rozczarowania wysokością zasądzonych kar.
2: Mamy też takie troszeczkę, może nie pełne przyzwolenie, ale pokazanie, że jednak wartość tego życia małego dziecka w Polsce nie jest wysoka, w związku z czym na pewno nie jest to straszak dla ludzi, którzy krzywdzą małe dzieci. To nie chodzi o uszczelnianie systemu, bo ten system wydaje mi się, że jest dobrze opisany. Te procedury, przepisy prawa, procedury wewnętrzne danych instytucji, one są, tylko zawsze za każdą taką procedurą, za każdym przepisem stoi człowiek i to tak naprawdę od niego zależy, czy ten przepis, czy ta procedura zostanie wypełniona w sposób właściwy, czy też nie.
0: Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy pociągnęła za sobą krajowe zmiany legislacyjne na rzecz ochrony zdrowia i życia dzieci, głównie pod kątem większej skuteczności w reagowaniu służb i ochrony małoletnich przed przemocą. Ciągle potrzebna jest większa odpowiedzialność i sprawczość, dodaje nasz rozmówca.
2: Jeżeli wykonujemy jakąś procedurę, jeżeli coś robimy, to róbmy to naprawdę dobrze. Takie doszczelnienie, ale nawet nie samego systemu, tylko tej empatii, podejścia ludzi pracujących w instytucjach, czyli urzędników, dlatego żeby swoją pracę wykonywali po prostu dobrze. Tego nadal brakuje i dowoli możemy wdrażać te dyrektywy czy te zalecenia, które w swoich raportach przedstawia Zespół do spraw analizy ciężkich śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci działający przy Ministerstwie Sprawiedliwości na mocy ustawy Kamilka. Szczerze mówiąc, nie widzę takiego ciągu dalszego, czyli zespół pracuje, zespół opracowuje raport, wydaje zalecenia. Pytanie, co się z tym dzieje dalej?
0: Mówił Piotr Kucharczyk z Fundacji To ja dziecko. Do tematu będziemy wracać w serwisach Radia Jura. Wielomilionowa dziura w budżecie Miejskiego Szpitala Zespolonego ponownie załatana pieniędzmi podatników z kasy Częstochowy. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali, że miasto pokryje ponad 9 milionów złotych straty, jaką szpital wygenerował w ubiegłym roku.
3: Oczywiście to jest tylko taka strata papierowa, dlatego że to wcale nie oznacza, że są mniejsze kłopoty finansowe szpitala, bowiem nadal mamy niedoszacowane kontrakty, nadal mamy niewypłacone nadwykonania w szpitalu. No i oczywiście lada chwila będą również podwyżki dla pracowników służby zdrowia, podwyżki od 1 lipca, na które też trzeba będzie wyasygnować określone środki. Te problemy finansowe nadal były i będą w szpitalu.
0: Choć placówka zarobiła ponad 200 milionów, to koszty leczenia i utrzymania okazały się znacznie wyższe, zostawiając jednostkę z blisko 16-milionowym mankiem w rozliczeniu rocznym, zauważa Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Częstochowie. To kolejna taka interwencja samorządu w ratowaniu budżetu lecznicy. O finansach jednostki mówi dyrektor Beata Szafraniec.
4: W zeszłym roku pokrycie straty było na poziomie 22 milionów, w tym roku jest to 9 400 000. Uważam, że zmniejszenie straty poprzez zmniejszenie wyniku finansowego, to jest ważne, że ten wynik jest mniejszy. Oczywiście on jest ujemny niestety jeszcze na poziomie 15 800 000 za 2025 rok. Dla szpitala jest ważna każda złotówka. Oczywiście chciałoby się powiedzieć, żeby to było 20, 30, 50 milionów na inwestycje, na rozwój, a to, żeby można było dobrze, bezpiecznie, na wysokim poziomie zabezpieczać pacjentów.
0: Dyrekcja szpitala oraz urzędnicy przyznają, że choć pomoc jest niezbędna, systemowe problemy finansowe służby zdrowia wciąż dają o sobie znać. Szukamy różnych źródeł finansowania dla częstochowskiej lecznicy.
3: Udało się dodatkowe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia pozyskać w trakcie roku na realizację różnych świadczeń zdrowotnych. Natomiast wszystkie pieniądze, które są pozyskane, jednak nie zabezpieczają wszystkich kosztów działalności tego szpitala. Zresztą jesteśmy chyba w takiej samej sytuacji jak wiele szpitalów powiatowych, że jest trudno, że tych pieniędzy jest za mało. Koszty oczywiście funkcjonowania stale rosną.
0: Dodaje naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska. Decyzja o pokryciu straty zapadła na ostatniej Radzie Miasta większością 13 głosów przy sprzeciwie 9 radnych. Wymień piec, zamontuj fotowoltaikę i pozbądź się azbestu. Z miejskim dofinansowaniem Częstochowa rusza z nową pulą dotacji dla mieszkańców. To realna szansa na wyższy standard życia i niższe rachunki za energię, bo samorząd zwraca nawet 70% poniesionych kosztów. Czas na wnioskowanie upływa 29 maja.
5: Liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Co prawda środki mamy zabezpieczone, biorąc pod uwagę zeszły rok i 2 lata temu, że środki zostały, to wydaje nam się, że te środki jeszcze zapewnią wszystkim wnioskodawcom dotacje. Natomiast jest również ten drugi wymóg, to między innymi musi być właściciel, musi mieć opłacone wszystkie opłaty i nie mieć zaległości względem gminy, musi mieć zgodę współwłaściciela i nie może prowadzić działalności gospodarczej.
0: Maksymalnie można otrzymać 7 tysięcy złotych, a wsparcie obejmuje także budowę przyłączy kanalizacyjnych. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na terminy. Wnioski w Urzędzie Miasta przy ulicy Śląskiej przyjmowane są tylko do 29 maja, mówi naczelnik Andrzej Szczerba. Pamiętajcie, że pracę można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy.
5: Proces inwestycyjny z udziałem dotacji możemy rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej. Czyli składamy wniosek, wniosek jest rozpatrywany w urzędzie i w momencie, kiedy zostanie rozpatrzony i zostanie wydana decyzja, że osoby te są zakwalifikowane do projektu i zostanie z nimi podpisana umowa, to dopiero wtedy można rozpocząć inwestycję. Realizację inwestycji można zrobić do września, ewentualnie kotły grzewcze do 16 października.
0: To inwestycja, która opłaca się nie tylko portfelom, ale i środowisku, dlatego warto sprawdzić szczegóły w częstochowskim magistracie. Zachęcał u nas Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.
5: Pracownicy realizujący tą dotację są otwarci na pomoc, także jeżeli ktoś ma jakieś problemy, bardzo proszę, czy osobiście, czy telefonicznie kontaktować się. Na azbest mamy 100 tysięcy, na fotowoltaikę 200 tysięcy, na urządzenia grzewcze 200 tysięcy i 300 tysięcy na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Te kwoty, które w tej chwili są oferowane jako dotacja, to są kwoty na poziomie 7 tysięcy złotych.
0: Szczegółowe informacje, zasady oraz warunki udziału dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
6: O tym się mówi w regionie.
0: Częstochowskie plany ekspansji terytorialnej pod znakiem zapytania po tym, jak wojewoda śląski wyhamował zapędy samorządu. Wójt gminy Poczesna Artur Sosna poinformował w komunikacie, że władze wojewódzkie stanęły po stronie mieszkańców tej miejscowości. Mariusz Osyra wraca do sprawy.
7: Nie wiadomo jeszcze, czy to koniec marzeń Częstochowy o szybkim powiększeniu swoich granic. Wojewoda śląski unieważnił kluczowe zapisy uchwały Rady Miasta z 30 marca. Powód? Istotne naruszenie prawa i niezgodność z konstytucją. W rozstrzygnięciu nadzorczym wskazano, że najważniejszy załącznik do wniosku, zawierający blisko 90 niezbędnych dokumentów, został przygotowany wadliwie. Bez nich cała procedura przejęcia części gminy Poczesna staje się bezprawna. Dla lokalnej społeczności, która głośno protestowała przeciwko przyłączeniu do Częstochowy, to jasny sygnał, ich głos został usłyszany. Na ten moment próba zmiany granic została skutecznie zablokowana, a w regionie znów mówi się przede wszystkim o poszanowaniu praworządności, dodaje w swoim oświadczeniu wójt Poczesnej.
0: Całą treść pisma podpisanego przez wójta Artura Sosnę znajdziecie na www.radiojura.pl. Tam także sprawdzajcie na bieżąco informacje z naszego regionu. Polecam.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidzej i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurejskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.
4: Dzień dobry, tu Radio Jura. Minęła godzina 8. Zapraszam na pierwsze niedzielne wiadomości.
5: Premier Czech Andrej Babiš pogratulował Peterowi Madziarowi objęcia funkcji premiera Węgier i zadeklarował chęć odbudowy współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Szef czeskiego rządu podkreślił, że Czechy, Polska, Słowacja i Węgry mają w Unii Europejskiej wiele wspólnych interesów i wspólne działanie pozwalało wcześniej skutecznie zabiegać o ważne decyzje. Babiš ocenił, że po zmianie władzy w Budapeszcie nadszedł właściwy moment na odnowienie grupy współpracy państw V4. Peter Madziar już wcześniej zapowiedział, że chce przywrócić aktywną rolę Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Premier Szkocji John Swinney ocenił, że rosnące poparcie dla prawicowo-populistycznej partii Reform UK sprawia, że iż kwestia niepodległości Szkocji staje się pilna. Lider Szkocji Partii Narodowej ostrzegł, że ugrupowanie Nigela Farage'a może w przyszłości zablokować kolejne referendum niepodległościowe. Po wyborach szkocki parlament ponownie zdominowali zwolennicy niepodległości. Partia Swinney'a wraz z Zielonymi ma większość mandatów, choć sama nie zdobyła większości absolutnej. Kontrowersyjny zegarek z Titanica zostanie wystawiony na aukcji w Wielkiej Brytanii. Należał do jednego z członków załogi. Dlaczego jego pochodzenie uważa się za dyskusyjne? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
6: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie.
4: Jan Bacza, dzień dobry. Już za kilka chwil na naszej antenie Zielona Jura. Dzisiaj zabieramy Was na galę zielonych czeków, prestiżowych nagród ekologicznych wręczonych w Operze Śląskiej w Bytomiu. Sprawdzimy, kto zdobył statuetki, dlaczego tegoroczna edycja była wyjątkowa i jak ekologia coraz mocniej zmienia nasz region.
7: Radio Jura.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Katarzyna Fica, dzień dobry, zaczynamy kolejny odcinek programu Zielona Jura. A co przed nami? Rekordowa edycja prestiżowych nagród ekologicznych rozstrzygnięta. W Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczysta gala wręczenia zielonych czeków. Mamy relacje.
2: O tym się mówi w regionie.
1: Zielone czeki to jedne z najważniejszych wyróżnień w naszym województwie. Tegoroczna edycja, którą jak zawsze organizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, okazała się absolutnie.

0: Europejskiego, również z myślą o przyszłych pokoleniach. Na przestrzeni tych trzech dekad fundusz wyłonił 303 osoby, instytucje, organizacje i wyróżnił zielonym czekiem. Gdybyśmy mieli wartość nagród przedstawić Państwu, to już kwota blisko 3 milionów złotych, ale to nie ta wartość jest najważniejsza. Najważniejsza, Szanowni Państwo, jest właśnie ta działalność inspirująca z pasją, zaangażowaniem, niejednokrotnie bez blasku fleszy, bez światła kamer, na terenie naszych małych ojczyzn, gmin, szkół, organizacji i w każdym miejscu, które te osoby, instytucje, organizacje się znajdują.
1: Kapituła doceniła najbardziej innowacyjne i skuteczne działania na rzecz ekologii w regionie. Tak duża liczba zgłoszeń potwierdza, że walka o czyste powietrze i naturę na Śląsku staje się priorytetem nie tylko dla urzędników, ale przede wszystkim dla samych mieszkańców i lokalnych stowarzyszeń, mówi Henryk Kiepura, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przewodniczący Kapituły Zielonych Czeków.
2: Przede wszystkim w imieniu Kapituły, ale myślę też zarządu funduszu, podziękowania dla wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, którzy w swoich działaniach, w pracy zawodowej, a przede wszystkim społecznej działają na rzecz ochrony środowiska, budują postawy proekologiczne. Podziękowania dla zarządu i dla członków Kapituły 19-osobowej, jak tutaj już zostało to powiedziane, przedstawicieli wielu bardzo ważnych instytucji z terenu województwa śląskiego, którzy przeanalizowali tą setkę wniosków, która wpłynęła do funduszu. Wyróżnione osoby indywidualne, wyróżnione instytucje. To wszystko wpływa na to, że żyjemy w zdrowszym środowisku, oddychamy czystszym powietrzem, ale chciałbym też, skorzystając z tak dużej obecności mediów, złożyć racji pełnionej funkcji wiceministra edukacji narodowej podziękowania za to, co robi Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na rzecz edukacji w naszym województwie. Realizowane od lat projekty zielonych pracowni, pracowni pod chmurką, bardzo mocno podnoszą poziom bazy edukacyjnej w województwie śląskim, nowoczesne pracownie biologiczne, chemiczne, geograficzne. To wszystko dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich daje możliwości do zdobywania coraz lepszych kompetencji i to też wpływa na wysoki poziom kształcenia w szkołach podstawowych, w szkołach średnich województwa śląskiego.
3: Rekordowa ilość wniosków w 6 kategoriach. Młody ekolog, przede wszystkim ta kategoria nas cieszy, edukator, ekogmina, ekoinwestycja, oczywiście też ekogmina. Naprawdę mieliśmy taki duży zgryz w sensie kogo wybrać, ponieważ tych osób było tak wiele, których byśmy chcieli nagrodzić, ale udało nam się, to też tak trochę zdradzę, że do każdej kategorii wybraliśmy po 2 wyróżnienia i jest również przyznana nagroda specjalna.
1: Zielone czeki 2026 przyznano w 6 kategoriach konkursowych, wręczono też nagrodę specjalną. Ta specjalna nagroda powędrowała do miasta Żywiec, mówi Iwona Gejdel-Targosz, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. A w kategorii Eco NGO do kogo powędrował zielony czek?
4: Zielony czek w kategorii Eco NGO otrzymuje Związek Harcerstwa Polskiego Chorobu Wiej Śląska.
1: W kategorii Eco NGO przyznano też wyróżnienie, trafiło do częstochowskiego alarmu smogowego. Ale więcej o tym po przerwie. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura.

0: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A.

0: Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Katarzyna Fica, witajcie po przerwie. Przypomnę, trwa program Zielona Jura na antenie Radia Jura. Poznaliśmy laureatów konkursu Zielone Czeki. Nagrodę wręczono podczas gali w Operze Śląskiej w Bytomiu. To wyróżnienie przyznawane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Laureaci otrzymali statuetki 15 tysięcy złotych. Wśród nagrodzonych są także przedstawiciele naszego regionu. Między innymi częstochowski alarm smogowy otrzymał wyróżnienie w kategorii Eco NGO.
2: Hubert Pietrzak, częstochowski alarm smogowy. Organizujemy od 2019 roku nieprzerwanie akcję sprzątań. W tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie, dla nas olbrzymia nagroda, za Jurę bez plastiku 2025. Akcja sprzątania Mirowskiego Przełomu Warty z udziałem kajakarzy, jak i z lądu. Innowacyjne sprzątanie o tyle, bo hybrydowo. I tak, i tak. Pamiętajmy o tym, że to jest obszar Jury tak naprawdę w pewnym stopniu nie odkryty przez turystów jeszcze. Dzięki temu ma tą surowość w sobie i tym bardziej warto o niego dbać, warto go sprzątać regularnie, co czynimy. W tym roku już robimy 17 akcję. Tych ton śmieci wiele nam się udało usunąć. Pozytywne w tym jest to, że oprócz naszej akcji wiele NGO-sów, wiele organizacji pozarządowych włącza się w tego typu działania i organizuje takie właśnie wydarzenia wspólnie z samorządami, z OSP, bo tutaj jest ważna współpraca. Nie tylko wystarczy zebrać te śmieci, ktoś je musi odebrać, tak? W naszym przypadku zazwyczaj one są tam w zakątkach Jury czy przy rzece. Wiadomo, że to jest trudno dostępny teren. Wtedy niezastąpione są jednostki OSP i to podpowiadam każdemu, kto by chciał robić właśnie sprzątanie. Warto dobrze z nimi żyć. Są ludzie naprawdę o złotych sercach. Ja tutaj zaapeluję po prostu do tych ludzi, którzy się zastanawiają. Piszcie te wnioski, zgłaszajcie się. Ja sam dokładnie rok temu tutaj siedziałem, wyszedłem z miną marsową. Wydawało mi się, że nie czułem się zbyt dobrze, tak? I że nigdy nie otrzymam wyróżnienia. Dzisiaj je otrzymałem. Jest to szokujące z jednej strony, ale z drugiej daje niesamowitego kopa energetycznego i on się zawsze przydaje w NGO-sie, bo każdy dochodzi do momentu, gdzie po prostu robiąc któryś tam raz to działanie, widząc, że ciężko jest przepchnąć te kwestie ekologiczne faktyczne, bo ja mówię o faktycznych rzeczach, bo sprzątanie śmieci to jest faktyczny efekt ekologiczny.
1: Tyle Hubert Pietrzak z częstochowskiego alarmu smogowego. A z kolei wyróżnienie w kategorii Eko Samorząd trafiło do gminy Wręczyca Wielka.
3: Anna Syguda, wójt gminy Wręczyca Wielka. Jestem bardzo szczęśliwa jako włodarz gminy, jestem bardzo szczęśliwa jako mieszkanka tej gminy i uważam, że to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla mieszkańców, którzy biorą czynny udział w programie Czyste Powietrze, w którym jesteśmy na drugim miejscu w województwie. U nas operatorzy pomagają przejść cały proces, jeżeli chodzi o wypełnienie wniosku, aż po realizację i zakończenie, więc naprawdę program działa u nas super. Edukacja jest bardzo ważna, ale operatorzy też robią bardzo dobrze swoją robotę, wykonują super swoją pracę i naprawdę tutaj muszę pochwalić. Mam dwie operatorki, które wywiązują się ze swoich obowiązków rewelacyjnie. To są pracownice Urzędu Gminy, które wcześniej również prowadziły różne proekologiczne zadania i w tej chwili są takimi typowymi operatorkami. Oprócz tego mają inne obowiązki, wiadomo jak to w urzędzie, ale to jest priorytet, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze. One jako operatorki się spełniają w 100%.
1: Czyste powietrze to jedno, a czym jeszcze chcę pochwalić się gmina Wręczyca Wielka, jeśli chodzi o ekologię?
3: Jest wiele aspektów, na które trzeba by było zwrócić uwagę. Ja mogę tylko się pochwalić, że w każdej szkole, w każdej placówce mamy rzekopracownię. W kolejnej już z placówek budujemy zieloną ekopracownię pod chmurką. Również przedszkola biorą udział w tym programie. I cały czas przeglądamy te projekty, które nam tutaj oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i korzystamy z czego tylko możemy.
1: No i tym sposobem kolejna edycja Zielonych Czeków przeszła do historii. Laureatom oczywiście gratulujemy, a dodam jeszcze, że wśród nich jest także Adam Balcerzak, uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Krzepicach. Adam Balcerzak otrzymał wyróżnienie w kategorii Młody Ekolog. To wszystko na dziś ode mnie. Dziękuję za uwagę. Program Zielona Jura na antenie Radia Jura w każdą niedzielę po godzinie 8.
0: Audycja jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków funduszu odpowiedzialność ponosi redakcja.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Żużlowa niedziela na Krono Plast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Krono Plast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po reklamie.
4: Radio Jura.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
3: Opowieści o Częstochowie, 9 w Radiu Jura. Czas na wiadomości.
4: Zaczynamy od tragicznego wypadku na Mistrzostwach Polski. Skuter wodnych na Wiśle w Płocku. Nie żyje zawodnik, który zderzył się z innym uczestnikiem podczas wyścigu. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jakub Rybski.
5: Do tragicznego wypadku doszło w pierwszej rundzie podczas wyścigu najmocniejszych maszyn. Zawody odbywały się na Wiśle. Dwaj zawodnicy zderzyli się i wpadli do wody. Po wyciągnięciu zawodników z rzeki jeden z nich był nieprzytomny.
6: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
5: Mówiła Monika Jakubowska, oficer prasowa płockiej policji. Drugi zawodnik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Płocku.
4: Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj przed kolumną Zygmunta w Warszawie przeciwko cierpieniu zwierząt. Podobne demonstracje odbyły się także w 14 innych miastach wojewódzkich. Protestujący apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
7: 400 milionów rocznie idzie z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, na schroniska, na utrzymanie schronisk. Jednocześnie państwo nie wprowadza kastracji, więc i tak namnażają się te psy i koty i w kółko trzeba będzie je utrzymywać.
8: Taka najważniejsza zmiana, która powinna wejść w życie jak najszybciej.
7: Obowiązkowe, masowe kastracje psów, kotów, a druga sprawa, no myślę, że podniesienie kar za znęcanie się.
4: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło środkowe rejony Chile. Według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego epicentrum znajdowało się w pobliżu portowego miasta Lebu. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 23 km. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani poważniejszych zniszczeniach. A Chile należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata ze względu na położenie na styku płyt tektonicznych.
3: Dzisiaj w opowieściach o Częstochowie życiu strażaka z okazji niedawnego Dnia Świętego Floriana będzie o biegu kobiet zawsze pierwsi na rzecz walki z chorobą nowotworową, a także zaproszenie na noc muzeów. Mariusz Osyra, za chwilę komendant Częstochowskiej Straży Kamil Dzwonnik, gościem Katarzyny Ficy.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Radio Jura.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Moja przygoda z mundurem rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to rozpocząłem naszą częstochowską szkołę, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej. Wybór szkoły nie był taki oczywisty. To nie było tak, że od najmłodszych lat marzyło mi się, by zostać strażakiem.
3: Nie po przeczytaniu lektury, jak Wojtek został strażakiem.
2: Wielu kolegów tak miało, natomiast w moim przypadku tak to nie wyglądało. Powiedzmy w późniejszym wieku, już jako nastoletni chłopak, zacząłem myśleć o tym, co robić w przyszłości, będąc w szkole średniej. Myślę, że wiele osób w młodym wieku nie do końca jeszcze wie, jaką decyzję podjąć. Jeżeli chodzi o mnie, to z pewnością chciałem pracować aktywnie, móc coś robić. Pomaganie innym zawsze sprawiało mi dużo przyjemności, więc ten kierunek wydał się bliski. A dodatkowo jeszcze starsi koledzy, którzy gdzieś wybrali przede mną tą ścieżkę właśnie i dostali się do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, później opowiadając gdzieś tam w ramach swoich przepustek, jak to życie strażackie tak naprawdę wygląda. Zachęcili mnie tylko do tego. No oczywiście widok kolegów w mundurach w ramach przepustek i to, jaki ten mundur robi wrażenie, szczególnie na koleżankach, z pewnością miało to też znaczenie.
3: A ta pierwsza prawdziwa akcja?
2: Jeżeli chodzi o pierwsze akcje, to tak naprawdę

0: naprawdę z perspektywy dość dużego odcinka czasu ciężko sobie przypomnieć. Pierwszą taką to było chyba gaszenie jakiegoś pożaru suchej trawy, absolutnie nic spektakularnego. Natomiast dość mocno zostają w pamięci te akcje, gdzie miałem do czynienia z pierwszymi ofiarami śmiertelnymi, to tych rzeczy jednak się nie zapomina.
1: Przez lata ten obraz strażaka kojarzył nam się głównie z gaszeniem pożarów. Ja sobie myślę o tym, że dzisiaj, biorąc pod uwagę statystyki, to zaledwie ułamek waszej pracy. Jak zmieniły się priorytety naszej Straży Pożarnej w ostatnich latach i przed jakimi nowymi wyzwaniami staje pan jako właśnie szef tej jednostki?
0: Państwowa Straż Pożarna przeszła olbrzymią transformację i zapewne nie jest już tą samą formacją, którą była 30 lat temu. W ostatnim czasie wykonujemy bardzo wiele zadań tak naprawdę niezwiązanych z pożarami. Straż Pożarna tą pożarową była w tej chwili, jeżeli chodzi o pożary, to dotyczy to tak naprawdę 20-30% wszystkich interwencji, które podejmujemy i nie mówię tylko tutaj o Częstochowie, ale tak naprawdę w skali całego kraju tak to wygląda. W tej chwili te dziedziny, powiedzmy, ratownicze. Jesteśmy służbą ratowniczą, która realizuje się w ratownictwie technicznym, ratownictwie medycznym, wysokościowym, ratownictwie chemiczno-ekologicznym, poszukiwawczym. Także tych dziedzin naprawdę jest sporo i znakomitą większość naszych interwencji stanowią miejscowe zagrożenia. A tak najprościej mówiąc, wszystko to, co nie jest pożarem, wymaga naszej interwencji, pomocy drugiej osobie, to tam jesteśmy i to jest właśnie ta najszersza grupa miejscowych zagrożeń.
1: I to zawód cały czas niezmiennie najwyższego zaufania społecznego, ale za tym sukcesem, jeśli mogę powiedzieć, że jest to sukces, stoją ludzie. Ilu strażaków pełni obecnie służbę pod pana dowództwem w Częstochowie i powiecie? Mamy takie liczby?
0: Oczywiście, że tak. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Są to 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze, 3 położone na terenie miasta Częstochowy. Jednostka numer 1 przy ulicy Rejtana, numer 2 przy komendzie na ulicy Sikorskiego, tam właśnie, gdzie jest komendant. Numer 3 przy ulicy Strażackiej, nasza najstarsza jednostka i w powiecie funkcjonuje nasza 4. jednostka ratowniczo-gaśnicza w Koniecpolu. Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia, to jeszcze na dzień dzisiejszy to jest 237 osób, natomiast od 1 maja dokładnie dochodzą nam 2 etaty powiązane właśnie z kolejnym nowym zadaniem, które doszło do Straży Pożarnej, czyli kwestie dotyczące obrony cywilnej i ochrony ludności i tak naprawdę spora część tych kwestii będzie realizowana właśnie przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dlatego mówimy o 239 etatach i 4 etatach cywilnych, także łącznie 243 osoby pracują w naszej komendzie.
2: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.

0: Reklama.
1: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
4: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Łukasz Gierzyński, dział promocji Muzeum Częstochowskiego.
3: W maju zaprosimy na Noc Muzeów. W tym roku znów bogaty program. Co ważne, uruchamiają się wszystkie jednostki muzealne, ich mamy w Częstochowie bez liku.
2: Tak, do każdego obiektu będzie można wejść za symboliczną złotówkę od godziny 16 do 23. Program mamy rzeczywiście bardzo obfity. Rozpoczynamy już pierwszymi wydarzeniami o godzinie 16 promocją książki Przygody Rumianka, Wielka Ucieczka z Zielnika. Jest to książka autorstwa kierownik działu etnografii Muzeum Częstochowskiego, pani Eweliny Medrali-Młyńskiej, połączona też z promocją słuchowiska. Serdecznie zapraszamy. Dalej program jest równie interesujący. O 16.30 będzie premiera nowej wystawy, wernisaż ekspozycji Stare Miasto z dziejów częstochowskiej dzielnicy. Jest to ekspozycja, której kuratorem jest pan kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowych dr Juliusz Sętowski oraz pani Anna Krakowian z działu wystaw.
3: Inauguracja właśnie podczas Nocy Muzeów.
2: Właśnie podczas Nocy Muzeów jest to piąta odsłona cyklu naszych prezentacji o poszczególnych dzielnicach miasta, więc na ten wernisaż też serdecznie zapraszamy. Po wernisażu pan dr Sętowski oprowadzi po tej wystawie jeszcze odrębnie. Będzie dodatkowe wydarzenie tak jakby dla osób, które wcześniej być może będą gdzie indziej. I o 20.30 zaprosi jeszcze na spacer wieczorny po Starym Mieście w plenerze, aczkolwiek na pewno tematy podjęte na wystawie też będą tam rezonować w trakcie spaceru.
3: Myślę, że warto też na to wydarzenie szczególnie zaprosić, bo jak wiadomo, dr Sętowski jest nie tylko świetnym znawcą historii Częstochowy, ale też znakomitym gawędziarzem, więc to jest taka możliwość, żeby dowiedzieć się coś więcej niż tylko to, co zobaczymy na wystawie.
2: Dowiedzieć, tak jak pan wspomniał, no, sposób prezentacji przez pana Sętowskiego jest sam w sobie bardzo specjalny, ciekawy i bardzo dobrze się tego po prostu słucha, więc tak, na wszystkie te trzy wydarzenia serdecznie zapraszamy, jak również na inne. Ratuszu jeszcze będzie niezmiernie ciekawy wykład Meteoryty bez tajemnic pana profesora Szymona Kozłowskiego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to wykład, który troszeczkę w dużej mierze koreluje z naszymi eksponatami, z naszymi bransoletami meteorytowymi, które mamy i tutaj w ratuszu na stałej wystawie oraz w rezerwacie archeologicznym. To tak z grubsza, jeżeli chodzi o ratusz.
3: Jeszcze o tym przybijaniu pieczątki, bo to jest też takie zwieńczenie, prawda? Natomiast z drugiej strony też taka zachęta, żeby włączyć się po prostu w aktywne zwiedzanie podczas Nocy Muzeów.
2: Znaczy zwieńczeniem będzie losowanie nagród, tak? Rodzaj konkursu, który będzie trwał przez całą Noc Muzeów od godziny 16 we wszystkich obiektach. Będzie można sobie odbić pieczątkę na specjalnie przygotowanej karcie. Wystarczy 5. Nie trzeba być w każdym obiekcie. Wiem, że to może być dla niektórych forsowne odwiedzić wszystkie nasze obiekty, tym bardziej, że są rozsiane po całym mieście, więc wystarczy zebrać 5 pieczątek i wtedy o 22 będzie losowanie nagród tutaj w ratuszu przy Placu Biegańskiego.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Jest poranek, musi być moc.
6: Najlepiej Marek Moc.
7: I moc porannej kawy.
6: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
7: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
8: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
10: You got it!

0: Radio Jura.
1: Słuchacie Radia Jura, 10 maja w kalendarzu. U nas najnowsze wiadomości.
2: Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Zdaniem Putina ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy i spotkamy się. Z drugiej strony spotkanie w państwie trzecim jest również możliwe, ale dopiero po osiągnięciu ostatecznych porozumień w sprawie traktatu pokojowego, aby wziąć udział w jego podpisaniu. To musi być ostateczny krok. Wołodymyr Zełenski już wcześniej wykluczył podróż do Moskwy. Financial Times w czwartek napisał, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zgodził się na ten plan. Peter Madziar już oficjalnie premierem. Wczoraj polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy Jakub Rybski.
3: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, którego sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasa Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.
1: Opowieści o Częstochowie. Mariusz Osyra i nasi rozmówcy w Radiu Jura mówimy o licznych atrakcjach nocy muzeów. W całym kraju świętujemy kulturalnie 16 maja. Wieczorne propozycje też od Muzeum Częstochowskiego. Bądźcie z nami, bo warto.
0: Radio Jura.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Łukasz Gierzyński, dział promocji Muzeum Częstochowskiego.
3: Wypada być aktywnym podczas nocy muzeum, szczególnie, że tych atrakcji mamy bardzo dużo do późnego wieczora.
2: Do późnego wieczora, tak. W ratuszu zakończymy tak naprawdę o 21:00 wykładem pana Mariusza Grzyba o broni palnej. Tytuł wykładu od Napoleona do Thompsona, broń w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. To był wykład połączony z prezentacją, więc też bardzo ciekawa prelekcja.
3: W centrum mamy łatwiej, bo po sąsiedzku jest Galeria Dobrej Sztuki i tam też warto się pojawić tego wieczoru.
2: Oczywiście warto pojawić się w Galerii Dobrej Sztuki, zobaczyć wystawy, które tam mamy, stałą Sztuka Polska XIX i XX wieku, na której pani dr Katarzyna Sucharkiewicz, kierownik działu sztuki w Muzeum Częstochowskim, zaprosi na wykład oblicza pejzażu od młodej Polski do współczesności.
3: Coś dla fanów malarstwa.
2: Coś dla fanów malarstwa i dla fanów malarstwa bardziej współczesnego i bardziej częstochowskiego. Zapraszamy również na wystawę, która swoją premierę, swój wernisaż miała 8 maja. Wystawa Typologizacje perseweracyjne w poszukiwaniu 8 dnia tygodnia. Malarstwo pana Janusza Rafała Głowackiego.
3: Pawilon wystawowy nieopodal, czyli możemy pokierować w kierunku parków pod Jasną Górą.
2: Tak, w pawilonie wystawowym prezentujemy obecnie i ona będzie również dostępna w trakcie nocy muzeów wystawy fotografii Credo autorstwa Jacentego Dędka. Jest to wystawa, która się cieszy bardzo dużym powodzeniem. I pan Jacenty Dędek o godzinie 20 również przyjdzie na spotkanie, które poprowadzi i opowie o swojej pracy nad fotografiami prezentowanymi na ekspozycji.
3: Godne podkreślenia, że właśnie autorzy wystaw, autorzy prac, nasi artyści rodzimi są aktywni, są obecni podczas nocy muzeów.
2: Tak, no nie wszyscy, ale udało się ich zaprosić do współpracy. Także nasi pracownicy będą się dzielić na bieżąco na wystawach ze swoją wiedzą. Będą takie dyżury kuratorskie, które będzie można na pewno w każdym obiekcie spotkać pracownika, który odpowie na pytanie, jeżeli się jakieś nasunie.
3: O akcencie muzycznym, plenerowym, bo też jest taki koncertowy?
2: Będą nawet dwa akcenty muzyczne. Jeden to jest w ramach etnobotanicznych wibracji. Jest to koncert zespołu, który się nazywa nomen omen etnobotanika. Jest to muzyka do pewnego stopnia elektroniczna, ale też nawiązująca do muzyki filmowej. Bardzo ciekawy projekt grupy z Górnego Śląska. Też serdecznie na ten koncert zapraszamy. Jak również zapraszamy na koncert o troszeczkę odmiennym charakterze.

0: Koncert muzyki klezmerskiej w Muzeum Żydów Częstochowian, bardziej kameralny, gatunkowo związany z miejscem, w którym będzie zaprezentowany. Wystąpi pan Bartek Dobrowolski na klarnecie z towarzyszeniem instrumentu klawiszowego, na którym utwory wykona Maciej Słapiński. Pan Bartek Dobrowolski jest muzykiem naszej Częstochowskiej Filharmonii. Udało się tutaj nawiązać z nim współpracę bezpośrednią. Zaprosił do wspólnego grania kolegę, z którym występuje. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
1: Opowieści o Częstochowie.
2: Opowieści o Częstochowie
1: w Radiu Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
8: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji dnia.

0: Light. Zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
14: Radio Jura.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
17: Hey, what up, girl?
16: Grab my glasses, I'm out the

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Łukasz Gierzyński, dział promocji Muzeum Częstochowskiego.
3: Zaglądamy do Muzeum Żydów Częstochowie na Katedralną 8. Warto przyjść wcześniej, zobaczyć też stałą wystawę, która w tym miejscu gości.
2: I wysłuchać kolejnego pracownika Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, pana Wiesława Paszkowskiego, który również z dużym zaangażowaniem i z bardzo szeroką wiedzą dzieli się ze zwiedzającymi. Będą do tego dwie możliwości. Na półtorej godziny przed koncertem, czyli w tym wypadku o godzinie 18:00, i zaraz po koncercie druga tura oprowadzania z panem Paszkowskim.
3: Zaprośmy jeszcze do pozostałych jednostek muzealnych. Mamy wiadomo o tych placówek więcej. Być może jedne mniej, inne bardziej okazałe. Natomiast nie zapominajmy, że rzeczywiście muzeum ma sporo obiektów w Częstochowie.
2: Tak. Po drodze, jeżeli już ktoś pójdzie na spotkanie z panem Jacentem Netkiem, można przy okazji od razu zajrzeć do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, gdzie pan dr Łukasz Pawlich z działu historii też trzykrotnie oprowadzi po tej wystawie, ale też będzie obecny, nawet jak ktoś nie trafi na samo oprowadzanie, też na pewno z panem Łukaszem będzie mógł zamienić parę słów i wejść na wystawę. Zapraszamy do rezerwatu archeologicznego Nauka Chińskiego na Rakowie. Już troszeczkę wymaga dłuższej drogi, ale jest to też unikatowy w skali kraju obiekt cmentarzysko kultury łużyckiej. Tam wykład z kolei wygłosi pani Gerta Bielińska. Wykład pod tytułem Osobliwy obiekt na muzealnej mapie świata, rezerwat archeologiczny w Częstochowie. Też serdecznie zapraszamy o godzinie 17:30.
3: A jednocześnie jeden z ostatnich obiektów muzeum, albo najnowszych obiektów muzeum, czyli Stary Rynek, tam z kolei dzieje Częstochowy.
2: Budynek w bardzo dużej mierze łączący swoje dzieje też z tegoroczną rocznicą obchodzoną w naszym mieście, czyli 100-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy. Tam też dużo się dzieje wokół tego jubileuszu w tym roku. Tam będą trzy wydarzenia. Wspomniany już spacer z panem Juliuszem Centowskim, on będzie bardziej wokół. Po tym spacerze Magdalena Wieczorek-Szmal zaprosi na oprowadzanie i prelekcje już w środku obiektu po wystawie Częstochowa Miasto nad Wartą.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17:00 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włóknia Szczęstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidzej i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
1: Radio Jura

0: Radio Jura.
1: Pora na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Teraz w Radio Jura.
2: Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, dopłynął na hiszpańską Teneryfę. Łączymy się z Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry.
2: Jakubie, jak będzie przebiegała akcja ewakuacyjna?
3: Wszyscy pasażerowie wycieczkowca są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka. Właśnie dlatego statek nie wpłynął bezpośrednio do portu Granadilla, ale zakotwiczył na redzie. Transport na ląd odbędzie się innymi jednostkami i jeszcze w porcie wszyscy zostaną przebadani na obecność hantawirusa w specjalnych strefach sanitarnych. Co ważne, hiszpański resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie ma objawów. Pierwsi pokład opuszczą Hiszpanie, którzy odbędą kwarantannę w szpitalu wojskowym w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną przetransportowani do swoich krajów. Wszyscy przejdą kwarantannę i będą przez kilka tygodni pod nadzorem sanitarnym. Przypomnę, że na statku jest również Polak, który jest kapitanem Hondiusa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej informowało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
2: Mógł przylecieć z terenu obwodu królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono wczoraj wojskowego drona obserwacyjnego. Piotr Bułakowski, który pierwszy przekazał tę informację.
4: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.
1: Za kwadrans wrócimy jeszcze do sprawy Nocy Muzeów w Częstochowie, a to już 16 maja. Następnie zaproszenie do Parku Lisiniec na bieg Zawsze Pierwsi. Gościem Pawła Stępniewskiego była Ewa Janiszewska. Poleca Radio Jura. Bieg 24 maja.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Jura.
6: Let's go.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Łukasz Giżyński.
3: Stary ratusz nocą to może być też taka wyjątkowa oferta i okazja, no bo nieczęsto muzeum zaprasza po prostu po zmroku.
2: Tak, no niektóre wydarzenia są rzeczywiście po zmroku. Zapraszamy też dzieci do nas. Mamy dwie oferty stricte dla dzieci. Jedną przygotowaną przez Dział Przyrody i ona się będzie, odbędzie się ten warsztat. Warsztat tytułowany na dnie Jurskiego Morza odbędzie się w Kamienicy Mieszczańskiej, która się mieści w tym samym budynku. No to jest ten sam budynek, co Muzeum Żydów Częstochowian, Katedralna 8. O godzinie 17 zapraszamy na warsztaty. To jest jedyne wydarzenie ze względów logistycznych, na które obowiązują zapisy, więc też zapraszamy, żeby odwiedzić naszą stronę internetową, sprawdzić sobie ewentualnie numer, zadzwonić.
3: Zadeklarować udział po prostu.
2: To jedyne wydarzenie, na którym jest to oczekiwane. Tak.
3: A na 16 zapraszamy na Stary Rynek, jeśli mówimy o tych najmłodszych zwiedzających.
2: Drugą ofertą dla dzieci jest również przygotowana przez Dział Archeologii gra, zabawa, jak wyglądał burmistrz Stary Częstochowy. I tam przez kilka godzin do godziny 20 panie będą prowadziły te zabawy z dziećmi interaktywnie, też z możliwością zwiedzenia całej wystawy.
3: Czyli zwiedzanie i animacje dla najmłodszych.
2: Dokładnie tak. Nie mógłbym nie wspomnieć o naszym stałym już od kilku lat partnerze podczas Nocy Muzeum, ponieważ Archiwum Państwowe w Częstochowie włącza się w obchody Nocy Muzeum.

0: już od kilku lat. W tym roku od godziny 17 do 20 w siedzibie archiwum przy ulicy Rejtana 13 będzie można zobaczyć wystawę Częstochowa na mapie pocztowej w XIX wieku, czyli też troszeczkę inny punkt widzenia na historię naszego miasta.
1: Archiwum Państwowe, które sięga do swoich zbiorów, do swoich annałów i tam tak naprawdę pokazuje nam Częstochowę od rozmaitych stron. Mieliśmy tam też wcześniejsze tematyczne wystawy. Ta najnowsza dotyczy mapy pocztowej w XIX wieku. Wybór jest chyba ogromny. Apel do mieszkańców, żeby otworzyli się na kulturę tego wieczoru i zawitali do Muzeum Częstochowskiego.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Myślę, że program jest bardzo ciekawy. Nie mam wątpliwości, że każdy coś dla siebie znajdzie ciekawego. Od muzyki, przez sztukę, przez bardzo ciekawe wykłady z różnych dziedzin. Po interaktywne zadania plenerowe, tak i dla najmłodszych, i dla starszych. Zapraszamy serdecznie.
1: Pamiętajcie, od 16 Noc Muzeów w Częstochowie. Poleca Łukasz Giżyński. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Opowieści o Częstochowie.
3: Opowieści o Częstochowie.
2: W Radiu Jura.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
5: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
13: Radio Jura.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Bieg kobiet zawsze pierwsi, który łączy aktywność z profilaktyką nowotworową. Słona wydarzenia, które dzieje się wirtualnie na całą Polskę. Zaczął od profilaktyki nowotworowej piersi, dlatego sam tytuł mówi zawsze pierwsi, bo tak naprawdę chodzi w tym o to, żeby być pierwszym przed rakiem, zdążyć przed rakiem, żeby badać piersi, ale też stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tak naprawdę interpretacja tej nazwy jest dowolna i każda jest okej.
3: Okay. Kiedy zapraszamy? Gdzie przede wszystkim?
2: 24 maja zapraszamy do Parku Lisiniec, gdzie pokonamy w dowolny sposób, bez mierzenia czasu, dystans 5 kilometrów. Zapraszamy na 12. Cała impreza potrwa około 3 godzin orientacyjnie i wartością dodaną i tym, co odróżnia nas od tej imprezy odsłony ogólnopolskiej, jest to, że budujemy miasteczko zdrowia. Zapraszamy lokalne inicjatywy, instytucje, organizacje czy marki, które promują zdrowe odżywianie, dobre nawyki, zdrowe nawyki, aktywność ruchową. Dosyć szeroko interpretujemy profilaktykę nowotworową.
3: Z kim się kontaktować, żeby się włączyć w wydarzenie?
2: Właśnie, bardzo dobre pytanie. W tym roku organizuję to wydarzenie z moją drużyną Nordic Team Częstochowa.
3: Okay.
2: I to jest główny organizator tego wydarzenia lokalnego.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidzej i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurejskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Szykuj się na

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
3: Słuchajcie Radia Jura. O 12 zapraszam na najnowsze wiadomości na 93.8 FM.
4: Służby medyczne weszły na pokład wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Rano statek zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. Ponownie witamy Jakuba Rybskiego.
5: Dzień dobry, jestem.
4: Jakubie, co o potencjalnym ryzyku epidemiologicznym mówi Światowa Organizacja Zdrowia?
5: Według WHO ryzyko jest, ale bardzo niewielkie. Przede wszystkim Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że nie jest to nowy COVID, a hantawirusem trudniej jest się zarazić.
6: Right now,
5: obecnie klasyfikujemy wszystkich na pokładzie jako osoby wysokiego ryzyka. Może brzmi to przerażająco, ale tak naprawdę w ten sposób zapewnimy bezpieczny powrót pasażerów i załogi do domu. Mówi Maria van Kerkhove, dyrektorka Departamentu do Spraw Epidemii i Pandemii Światowej Organizacji Zdrowia. Po zejściu na pokład każdy zostanie przebadany na obecność wirusa. Jeżeli test wyjdzie pozytywny, taka osoba zostanie przetransportowana specjalnym samolotem medycznym do Holandii, gdzie zostanie odizolowana i przejdzie leczenie.
4: Statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w pobliżu Kataru, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Do incydentu doszło po tym, jak irańska gwardia rewolucyjna zagroziła atakiem na wrogie statki w regionie Zatoki Perskiej. Po uderzeniu pociskiem na jednostce wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Przez Kraków przepływa jubileuszowy 20. flis królewski. Wczoraj na rynku głównym przekazano banderę pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
7: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, no sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska.
4: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa.
3: Po 12 wracamy do wspólnego udziału w wirtualnym biegu kobiet Zawsze Pierwsi w Częstochowie. To już trzecia edycja w naszym mieście. Wydarzenie jest otwarte, społeczne, dobrowolne. Opowiedzą o tym jeszcze Agnieszka Pinis i Helena Dybel.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Głównym celem wydarzenia jest promocja profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Misją biegu jest integracja kobiet bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Nordic walking jest aktywnością, którą może uprawiać praktycznie każdy. Od nastolatek po seniorki. Ponieważ się opiera na naturalnym ruchu chodzenia i jest dosyć łatwy do opanowania. Nordic walking jest jedną z najzdrowszych form ruchu. Angażuje około 80-90% mięśni całego ciała. Poprawia wydolność serca, a jednocześnie odciąża stawy i kręgosłup, co czyni go bezpiecznym narzędziem do dbania o nasze zdrowie. W biegu kobiet zawsze piersi najważniejszy jest słuszny cel, a nie wynik na stoperze. Nordic walking pozwala pokonać ten dystans około 5 kilometrów we własnym tempie, promując radość z ruchu i wspólnotę zamiast rywalizacji.
3: Jak dołączyć do wydarzenia? Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, także wszystkich zapraszamy. Bieg kobiet nie oznacza, że jest dedykowane tylko kobietom, ponieważ kobieta zawsze ma w swoim otoczeniu bliskich, przyjaciół, także zapraszamy serdecznie. I mamy dwie opcje dołączenia w pełni do tego, do nas, tak, do naszej inicjatywy. Można zakupić pakiet u ogólnopolskiego organizatora Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi, otrzymując pakiet i numer startowy, a z kolei, żeby zapisać się na lokalne wydarzenie nasze w Parku Lisiniec i otrzymać wyróżnienia od naszych wystawców i innych darczyńców, bardzo ciekawe będą te wyróżnienia, to należy zapisać się do formularza Google, który przygotowaliśmy. Wszystkie linki dostępne są na naszym wydarzeniu na Facebooku.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści

0: Radio Częstochowie. W Radiu Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidzej i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurejskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
16: Po reklamie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Zapraszam na to wydarzenie Zawsze Pierwsi. Moje doświadczenie życiowe pokazało, czym jest Nordic Walking. Zaczęłam trenować Nordic Walking mniej więcej w 2018 roku. Później nastąpiła pandemia i moment, kiedy ja zachorowałam na nowotwór piersi. I poznałam, czym jest Nordic Walking, jak ważną jest aktywnością i jak pomaga odbić się od dna, tak? To był bardzo trudny czas, ale był ze mną przede wszystkim, były ekipy sportowe, tak? Były Nordic Team Częstochowa, byli zawodnicy i biegacze i walkerzy z Jest Lepiej i pokazali mi, czym jest potęga drużyny, potęga przyjaciół, zwłaszcza tej sportowej części. Dlatego zapraszam serdecznie. Mój pierwszy bieg Zawsze Piersi był po mojej chorobie. Wtedy do mnie dołączyły dziewczyny z Nordic Team Częstochowa. Do dziś pamiętam, jak w koszulkach Zawsze Piersi szłyśmy tutaj w Podziach Częstochowy na Gąszczyku. Jaka to była moc, że wtedy poczułam, że idę ku zdrowiu, tak? Że jesteście ze mną, ja mówię może bezpośrednio, ale to było nieprawdopodobne, jak ludzie potrafią pomóc. Dlatego zachęcam do przyjścia na bieg Zawsze Piersi i ja ze swojej strony jestem osobą młodą, tak? Ale tych młodych zachorowań na nowotwory piersi jest bardzo, bardzo dużo. Zapraszam dziewczyny, żeby się uczyły, nastolatki, jak badać piersi, że to należy robić co miesiąc, żeby kontrolować to, ponieważ tutaj wiek nie ma żadnego znaczenia. Chorują dziewczyny 20-30-letnie i co ważne, chorują też mężczyźni. Co setna osoba chorująca to jest mężczyzna. Z tym jest taki problem, że u mężczyzn nowotwór piersi rozpoznaje się najczęściej w bardzo zaawansowanym stanie. Więc dlatego panowie również się badajcie, również macie piersi i dla was to też jest bieg, też świadomość, że też możecie zachorować.
3: Zapraszamy na nasze wydarzenie, bo to nie jest tylko bieg, to jest droga do większej świadomości zdrowia. Tegoroczne wydarzenie opowiadamy symbolem drogi i motyla. To miasteczko zdrowia nie będzie takie zwykłe, jak zazwyczaj się spotyka na podobnych inicjatywach. Mm-hmm. My chcemy je ułożyć w kształt motyla, widzianego z lotu ptaka. Czy nam się uda? Też wszystko się okaże, będzie to niespodzianką. Także zapraszamy do tego wspólnego doświadczenia. W każdym razie interpretujemy to jako drogę, tak? To, że zdrowienie to proces, motyl jest również symbolem przemiany, tak? Czyli zdrowieniem. Proces zaczyna się od pierwszego kroku, czyli znowu jest połączenie z aktywnością. Zapraszając Helę, Agnieszkę, tak, do tej rozmowy, nie był to przypadek. Agnieszka jest przykładem, że ta droga jest do przejścia, jest do zrobienia, jest żywym dowodem na to, że warto poprzez ruch, poprzez zatrzymanie, poprzez świadomość, poprzez zdrowe odżywianie i wspólnotę wrócić do swojej kobiecej mocy, do zdrowia.
4: Gdzie szukać więcej informacji?
3: Szczegółowe informacje na temat naszego wydarzenia znajdą państwo na stronie Facebooka naszej drużyny Nordic Team Częstochowa, ewentualnie na stronie wydarzenia Wspólny Udział Wirtualny Bieg Kobiet Częstochowa.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.
7: Reklama.
8: Jest poranek, musi być moc.
7: Najlepiej Marek Moc.
8: I moc porannej kawy.
7: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
8: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
9: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas!
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
11: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
15: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
14: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
15: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
14: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
15: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
14: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Gyura.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Po reklamie.
4: To niedziela, 10 dzień maja, jest 13. Czas na wiadomości.
17: Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tak informację telewizji Republika skomentował Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Sugestie, że były minister sprawiedliwości może przebywać za oceanem, już kilka dni temu pojawiły się w innych mediach, które śledziły oznaczenia jego kont w mediach społecznościowych. Jakub Rybski.
18: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Jakubie, ostatnio Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, ale ten kraj przestał być dla niego bezpiecznym schronieniem.
18: Zgadza się. Wczoraj zaprzysiężony został nowy premier Węgier, czyli Peter Madziar, który wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie będzie azylem dla międzynarodowych przestępców. Koledzy z Ziobry i Romanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi dziś rozmawiałem nieoficjalnie, przyznali, że Stany Zjednoczone były oczywistym kierunkiem, jaki Zbigniew Ziobro miał obrać. Przypomnę, że dwaj politycy PiSu otrzymali od byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana polityczny azyl. Ziobro i Romanowski wyjechali z Polski, bo jak twierdzą, obecne władze w Polsce prowadzą wobec nich polityczne prześladowania i nie mogliby liczyć na uczciwy proces. Z kolei polska prokuratura i rządzący twierdzą, że politycy chcą uniknąć odpowiedzialności karnej. Przypomnę, że śledczy twierdzą, że Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw i jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do nielegalnego udzielania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zarządów PiSu.
17: Od 7 tygodni mamy kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
19: Nie. Bociany mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
20: W okolicy tak, to widziałam.
21: Bardziej dzisiaj tutaj wiosna, może już lata.
22: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
21: A co świadczy o tym lecie?
22: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już kwitnie.
23: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy. Trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużo soczystej zieleni.
17: Usłyszał w gminie Brwinów na Mazowszu Michał Dobrołowicz.
4: Rozpoczynamy niedzielne popołudnie. Przed nami czas, w którym trochę zwolnimy, ale nie zabraknie tematów aktualnych i historii, które naprawdę potrafią zaskoczyć. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Niedziela to dzień trochę spokojniejszy, szczególnie dla maturzystów, którzy mają już najważniejsze egzaminy za sobą, teraz tylko ustne, no i na pewno więcej oddechu. A od jutra na egzaminacyjne sale wchodzą 8 klasiści, więc w domach pewnie ostatnie powtórki i klasyka. Mama, herbata i Melisa w roli głównej. Piękny maj, trochę stresu, ale jak to się mówi, będzie dobrze. Bo będzie. Trzymamy kciuki i wracamy z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurejskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Kiedy pytamy Was czasem, gdzie najczęściej nas słuchacie, pada odpowiedź: w samochodzie, w trasie. Pozdrawiamy wszystkich, z którymi właśnie teraz podróżujemy. Okazuje się, że coraz bliżej nas jest technologia, no trochę jak z filmów science fiction. Autonomiczne taksówki mogą pojawić się w Polsce jeszcze w tym roku, czyli zamiast kierowcy będzie algorytm, a zamiast rozmowy o pogodzie, miłego przetwarzania danych. Dla niektórych niewyobrażalne, no miejmy nadzieję, że bezpieczne. Szerokiej drogi Wam życzymy na Waszych weekendowych trasach.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Szykuj się!

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka.

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magedon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Po reklamie.
2: To niedziela, 10 dzień maja, jest 14. Czas na wiadomości.
3: Na Teneryfie grupa pasażerów opuszcza wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Rano pływająca pod holenderską banderą jednostka przybiła do portu. Na pokładzie jest około 150 osób z ponad 20 krajów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytanie, jakie stawiają komentatorzy nad tamizą po druzgocącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Na linii Londyn i Bogdan Frimorgan. Bogdanie, przypomnijmy, kto pokonał lejburzystów.
4: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
3: Zdradliwe warunki w Tatrach, piękna pogoda na dole i ciągle sporo śniegu na górze.
5: Ciągle zalega, zwłaszcza w tych północnych wystawach, czyli tam, gdzie jest chłodniej, zalega całkiem sporo śniegu. W związku z czym nie zrezygnowaliśmy jeszcze z ogłaszania stopnia zagrożenia lawinowego. Ono ciągle gdzieś tam jeszcze jest obecne. I jeżeli ogłoszony jest stopień zagrożenia lawinowego, to powinniśmy mieć ze sobą sprzęt lawinowy.
3: Radzi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
2: Na wielkie pasje i marzenia nigdy nie jest za późno. Warto zwolnić i celebrować chwilę. O tym w tej godzinie. Ewelina Kroczek, zapraszam.
6: Radio Jura.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: na Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym. To są dowody na to, że metryka to tylko liczba, a nie limit. Może właśnie słucha nas ktoś, kto myśli, że już za późno na realizację marzeń, a może jednak nie? Powodzenia. Za chwilę wracamy do muzyki. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub VOX. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: jakiś czas pojawiają się nowe trendy, mniej lub bardziej trafione. W sieci hitem jest ostatnio Nonna Maxing, czyli życie jak włoska babcia z Sardynii. Spokojnie, bez pośpiechu, z dobrym jedzeniem, takim jak u babci właśnie ze świeżych produktów. No i co ważne, bez scrollowania non-stop, mniej ekranów, więcej życia, spotkań, rozmów twarzą w twarz. I nagle okazuje się, że nic nie robienie też może być sztuką. Co ciekawe, ten trend jest popularny także wśród młodego pokolenia. Nam się podoba. Idealne do zrealizowania nie tylko w niedzielne popołudnie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurejskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Po reklamie.
3: To niedziela, 10 dzień maja, jest 15. Czas na wiadomości.
8: Prokuratura będzie sprawdzać bazy osób opuszczających strefę Schengen, żeby ustalić, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście opuścił Węgry. Były minister sprawiedliwości, przypominamy, ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Na linii nasz dziennikarz Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Jak szybko prokuratura podejmie te działania?
9: Jak usłyszałem, najprawdopodobniej stanie się to jutro. Do prokuratury nie dotarły jeszcze informacje o przelocie Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ale śledczy w związku z medialnymi doniesieniami mają zweryfikować listę osób, które opuściły strefę Schengen. Rozmawiałem też z posłem PiS, Jackiem Ozdobą, który powiedział mi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów to naturalny ruch po zmianie władzy na Węgrzech.
10: Na gruncie największej demokracji, ewentualnie pokazanie nieprawidłowości działań rządu Donalda Tuska i ileś przekłamania, no to będzie naturalny grunt, gdzie będzie można wszystko to pokazać takim, jakim było, czyli prawdą.
9: Wyjazd Zbigniewa Ziobry skomentował na portalu X wicepremier Krzysztof Gawkowski. Panie Ziobro, przypominam panu pańskie słowa, niewinni nie mają się czego obawiać. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju, napisał minister cyfryzacji.
8: W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce.
11: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
12: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
11: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiSu, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać.
3: Zapraszam na kolejną wspólną godzinę z muzyką wybraną dla Ciebie, a do 16 sprawdzimy, co nowego w kinie. Jest w czym wybierać. Ewelina Kroczek, zapraszam.
13: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Light. Zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie.
11: Radio Jura.

0: Niedzielne popołudnie aż się prosi, żeby zwolnić tempo i na chwilę zajrzeć do kina, bo tam moda i wielkie historie wracają w naprawdę mocnym stylu. Diabeł ubiera się u Prady, część druga już na starcie zarobił ponad 77 milionów dolarów, pokazując, że opowieść sprzed lat wciąż potrafi przyciągnąć widzów. A w repertuarze też sporo różnorodności, biograficzna historia Michael o Michaelu Jacksonie, jest też dramat z Zendają i Robertem Pattisonem, kosmiczna wyprawa Hail Mary z Ryanem Goslingiem, a dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji, klasyczna Mumia, która wciąż potrafi przestraszyć. A jeśli chodzi o muzykę, koniecznie zostańcie z nami, bo to przecież muzyka wybrana dla Ciebie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Jest poranek, musi być moc.
0: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
0: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
2: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na olsema.pl.
3: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Po reklamie.

0: Co robić w wolnym czasie? Pewnie pomysłów nie brakuje, w tej godzinie także się pojawią, a w naszym muzycznym menu propozycje wyśmienite. Proszę się częstować. Ewelina Kroczek, zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Ze słodkim lenistwem, to jednak mamy dowody na to, że ruch, działanie, aktywność i pasja są najlepsze dla zdrowia, dobrego samopoczucia i, jak się okazuje, długiego życia. Przykładem jest 100-letni pan Wacław Milewski z Poznania, który nadal pracuje w swoim warsztacie. Kiedy pytają go o sekret długowieczności, odpowiada prosto: lepiej coś robić niż siedzieć przed ekranem. Krótko mówiąc, ruch zamiast scrollowania. Popieramy. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: weekend to idealny czas, żeby przyjemnego było więcej niż pożytecznego, chociaż jedno może nie wykluczać drugiego. W planach pewnie przejażdżki rowerowe, spacer czy dobra książka. Jednym słowem, wszystko, co jest doskonałym resetem dla zmęczonego tygodniem umysłu. Ostatnio aktorzy Zendaya i Tom Holland zaskoczyli fanów wspólnym hobby. Zamiast wielkich imprez wybierają szydełkowanie w domu. I okazuje się, że najprostsze rzeczy potrafią być najlepszym sposobem na relaks. I tego Wam życzymy.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szykuj się na

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Po reklamie.

0: Dziś dzień Zołzy, a to skrót od zgrabna, obrotna, ładna, zaradna, ambitna. No to chyba nasze święto, dziewczyny. Pozdrawiamy dziś świętujących i wracamy do muzyki. Ewelina Kroczek, dzień dobry, zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.

10 dzień maja w kalendarzu. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy obchodzą ważne święta, imieniny, urodziny, jubileusze. A może ktoś z naszych słuchaczy kończy dziś 25 lat i na przykład wciąż jest singlem. Gdybyśmy byli w Danii, to pewnie znajomi nie daliby wam o tym zapomnieć. Według tamtejszej tradycji samotni jubilaci są przywiązywani do słupa i obsypywani cynamonem. W przypadku 30-latków bez obrączki robi się jeszcze ostrzej, bo cynamon zamienia się w pieprz. To pamiątka po dawnych handlarzach przypraw, którzy przez podróże rzadko znajdowali żony. Za chwilę zagramy ze specjalną dedykacją.

0: Prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura.

0: To niedziela, a myślemy teraz specjalne sygnały wsparcia. Jutro wielki dzień dla wszystkich 8 klasistów. Start egzaminów, dobra rada od nas. Dzisiaj już nie zaglądajcie do notatek. Zamiast wzorów z matematyki postawcie na spacer, na porządny sen. To najlepsze wsparcie dla umysłu. Rodzice, no Melisa dla was, a dla dzieciaków dużo wiary, bo będzie dobrze. Trzymamy kciuki za jutrzejszy Polski. Dobrej reszty dnia dla wszystkich. Dziękuję za dziś. Ewelina Kroczek. Do jutra.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Krystyna, reklamy się kończą.
9: A co, jurajscy?
8: Tak, no już przecież 18. Startujemy.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Kiedyś to były reklamy. Jedna pani w fartuchu mówiła: polecam, sama używam, i człowiek szedł kupić.
2: No, a teraz influencer siedzi w wannie z płatkami róż i mówi, że krem do pięt zmienił jego życie.
1: I ma 200 tysięcy lajków. Ja raz wrzuciłam zdjęcie sernika, to tylko twoja siostra dała serduszko. I to chyba przez pomyłkę.
2: Bo ty nie robisz storytellingu.
1: Story? Sernik był, zjedliśmy i koniec historii.
2: No widzisz, a dziś trzeba. Ten sernik to nie tylko deser, to podróż do dzieciństwa, gdzie każda rodzynka opowiada swoją historię.
1: Tak, ja mam opowiadać historię o rodzynkach.
2: Tak działa marketing, emocje, narracja, autentyczność.
1: Autentyczność, to powinnam przyznać, że sernik się trochę przypalił.
2: Nie mów tego, to niszczy markę.
1: Jaką markę? Ja piekłam w tej samej blasze co od 20 lat.
2: No właśnie, blacha z historią, to się sprzeda.
1: Czyli to robisz w pracy, też tak ludziom opowiadasz?
2: Oczywiście, wczoraj sprzedaliśmy klientowi kubek jako narzędzie do budowania codziennych rytuałów szczęścia.
1: Proszę cię, to był zwykły kubek z napisem kawa albo śmierć.
2: Ale zobacz, jak działało.
1: Dorian, ja się ciebie trochę boję. Tylko ty mi pracy do domu nie przynosi.
2: Spokojnie, to tylko marketing.
1: Oby, bo jak mi zaraz powiesz, że ten obiad to kulinarna podróż przez tekstury ziemniaka, to jesz sam.
2: To są ziemniaki z wczoraj.
1: Ta autentyczność. Jurajscy pecze dzisiaj rozmawiają o marketingu. O tym, jak zmieniał się na przestrzeni lat.
2: Naszym gościem jest dr Anna Niedzielska z Politechniki Częstochowskiej. Zostańcie z nami.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
3: Radiojura.pl.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
7: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
7: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
7: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 30

0: A cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie. Muzyka wybrana
3: dla ciebie. Radio Jura.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Dzisiaj w Jurajskich PC, czyli audycji Politechniki Częstochowskiej o nauce bez zadęcia, rozmawiamy z Anią Niedzielską o marketingu.
2: Witam Was, witam słuchaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: O, bardzo nam miło. Aniu, kiedyś reklama w TV była między programami, a dziś jest chyba wszędzie, takie mam wrażenie.
2: Tak, tak, zgadza się.
3: Otwierasz lodówkę, a tam reklama.
1: Co zmieniło się w reklamach na przestrzeni lat, twoim fachowym okiem?
2: Największa zmiana to przejście z komunikacji jednostronnej do dialogu z odbiorcą. Kiedyś reklama była nadawana zgodnie z modelem my mówimy, a ty słuchasz. Mhm. Media masowe, czyli telewizja, radio, prasa, nie dawały odbiorcom możliwości interakcji. Kiedyś reklama skupiała się głównie na produkcie i jego funkcjach. Mhm. I była również masowa, czyli ten sam przekaz trafiał do wszystkich mediów. Natomiast dzisiaj ta reklama, którą widzimy, słyszymy, jest bardziej interaktywna, jest zdecydowanie spersonalizowana, opiera się na emocjach, na wartościach, na wspomnianym przez Was wcześniej storytellingu, czyli opowiadaniu historii. Funkcjonuje również głównie w kanałach cyfrowych, tak? Ponieważ media cyfrowe zdominowały tutaj dostępność i chęć użytkowników do korzystania właśnie z takich kanałów.
3: Ale myślisz, że jest szansa, że kiedyś takie normalne reklamy znikną z telewizji, przeniosą się tylko do internetu?
2: Nie, absolutnie nie ma takiej możliwości, ponieważ mamy różne grupy docelowe i wciąż jest duża grupa odbiorców, którzy oglądają telewizję, słuchają radia. Także nie wydaje mi się, żeby to przejście było drastyczne.
1: Mówiliśmy tak na początku o tej autentyczności, że ta autentyczność jest bardzo ważna. Co to tak znaczy naprawdę autentyczność w marketingu?
2: Przede wszystkim jest to mówienie prawdy. Jest to świadome opowiadanie o naszych doświadczeniach z marką, które możemy w jakiś sposób uwiarygodnić. Mhm. Marki dążą do tego, żeby przekaz, który się pojawia, był w dużej mierze generowany przez użytkownika. Mhm. Czyli mamy do czynienia z takim trendem user-generated content, czyli treści generowane przez użytkowników. I takie treści zdecydowanie lepiej się sprzedają niż komunikaty nadawane bezpośrednio przez marki.
3: Produkt co dziś za mało. Liczy się całe doświadczenie. Kupowanie wygląda dziś zupełnie inaczej niż kiedyś.
1: Zostańcie z nami. Po przerwie porozmawiamy z Anią o tym, że kupujemy nie produkt, ale właśnie emocje.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
4: Radiojura.pl.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Jest poranek, musi być moc.
8: Najlepiej Marek Moc.
7: I moc porannej kawy.
8: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
7: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
9: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.

0: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
10: W audycji Politechniki Częstochowskiej Jurajscy Pecze. Wracamy do rozmowy z Anią Niedzielską. Kiedyś liczył się produkt, cena i promocja, co dziś absolutnie nie przeszłoby, a kiedyś było normą. Coraz częściej emocje i doświadczenia nami kierują właśnie. Jak to jest, Aniu?
11: Zdecydowanie jest wiele takich rzeczy, które kiedyś w reklamie były czymś zupełnie normalnym, obecnie należy ich unikać. Po pierwsze seksizm. Uważajmy z przedstawianiem kobiety w reklamie. W 2017 była świetna kampania, która to udowodniła. Była to kampania sieci sprzedażowej. Była to kampania billboardowa. Na plakacie widać było kobietę w ciąży, stojącą nad mężczyzną i no, troszeczkę usługującą mu, czyli zachęcającą go do konsumowania produktu.
10: Czyli te emocje w tym momencie.
11: Tak, ale Komisja Etyki Reklamy dostała tyle skarg, że tę reklamę trzeba było wycofać, a marka musiała przeprosić.
10: Ale pokazywanie dzieci chyba też na tej samej zasadzie.
11: Tak, oczywiście.
10: Działa.
11: No, kinder marketing, czyli ten nurt marketingowy kierowany do dzieci, jeśli chodzi o produkty dla dzieci, też musimy tutaj postępować bardzo ostrożnie, jeśli chodzi o zasady etyki.
10: A wyjaśniłabyś nam, Aniu, co oznaczają właśnie 4P, 4C czy 4E? Czym się różnią?
12: Wynika, tak?
10: Tak.
11: Tak, no to są bardzo ciekawe modele marketingowe, które zmieniały się na przestrzeni lat. Ten najstarszy 4P, czyli autorstwo Edmunda McCarthy'ego, to jest model bazujący właśnie na produkcie, cenie, dystrybucji i promocji. To jest taki model produktocentryczny. Kolejny model, model Roberta Lauterborna, już spogląda na marketing bardziej od strony klienta. To jest wartość dla klienta, to jest convenience, czyli wygoda nam bycia, to jest koszt, i to jest komunikacja, czyli to przejście od jednostronnego przekazu do dialogu. Natomiast jeśli chodzi o emocje, to one znajdują odzwierciedlenie w modelu 4E. To jest taki model, który właśnie łączy experience, czyli doświadczenie klienta, takie kwestie związane z engagement, czyli zaangażowaniem klienta, właśnie emocje, emotions, no i exclusivity, czyli personalizacja. Dane pokazują, że w tej chwili już ponad 86% klientów jest w stanie zapłacić więcej, jeśli otrzymuje od marki lepsze doświadczenia. A te firmy, które stawiają sobie doświadczenie i potrzeby klienta w centrum swoich zainteresowań, są o 60% bardziej rentowne od innych.
12: A ja się teraz tak właśnie zastanawiam, to co się nagle wydarzyło w tym marketingu, że przestał być o produkcie, a tak się skierował na człowieka?
11: Przede wszystkim nadmiar tych produktów, taka hiperkonkurencja, która się pojawia na rynku, sprawia, że ludziom jest coraz trudniej wybierać, ponieważ produkty na poziomie funkcjonalnym są bardzo zbliżone do siebie. W związku z czym my musimy szukać tych innych bodźców poza funkcjonalnych. Dodatkowo mamy w tej chwili bardzo duży dostęp do informacji i spada zaufanie do takiej tradycyjnej reklamy. Statystyki wskazują, że tylko 34% ludzi ufa tradycyjnej reklamie. Szukamy rozwiązań, które są bardziej spersonalizowane i trafiają bardziej do naszych gustów indywidualnych.
12: Czyli nie kupujemy tylko, ale i komentujemy, oceniamy, polecamy. A jaki będzie kolejny etap? O tym Ania pewnie powie po przerwie. Zostańcie z Jurajskim. Milejski mi pecze.
9: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radio Jura.
8: Radiojura.pl. Radio Jura.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Czy sklep jest wszędzie? Na to odpowie gość jurajskich PC, doktor inżynier Ania Niedzielska z Centrum Marketingu i Komunikacji Politechniki Częstochowskiej. Aniu, kiedyś szło się do sklepu. Dziś sklep przychodzi do nas, prawda?
2: Tak, tak jest. Rzeczywiście.
3: Czy to dobre jest? Ja to się boję tego, bo kolejne zakupy, kolejne pieniądze i tak na każdym kroku właśnie, nawet jak otwierasz tą przysłowiową lodówkę, to masz zakupy, sklep, już praktycznie lodówka ci podpowiada, co masz kupić, więc...
2: No wiesz, jak każde zjawisko ma swoje pozytywne i negatywne strony.
1: Jest takie pojęcie omnichannel.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe pojęcie. Jest to strategia, która polega na pełnej integracji wszystkich kanałów kontaktu z klientem w jeden spójny proces zakupowy. Czyli jeżeli mamy możliwość kupować offline, online, social i mobile, to łączymy te procesy i mamy taki jeden spójny ciąg działań. Często nie zauważamy podejścia omnichannel, ponieważ nie jest to już innowacja, ale raczej niewidzialny standard.
1: Czyli co, wybieram sobie w internecie, a odbieram w sklepie stacjonarnym.
2: Tak, dokładnie. Albo kupuję przez internet, a zwracam produkt stacjonarnie, bo jest to dla mnie tańsze.
1: Okej. Czyli social media...

0: to po prostu tańsze. Już 50% konsumentów kupuje przez social media, a 7 na 10 użytkowników lubi taką formę sprzedaży, preferuje ją na pierwszym miejscu.
1: Czyli taki live shopping, który po prostu możemy praktycznie prawie dotknąć.
2: A to też jest nowy trend i chyba zauważalny w czasie pandemii, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że social media umożliwiają nam połączenie zakupu z rozrywką, jednocześnie też z pewnego rodzaju porównywarką cenową, bo możemy przeglądać różne oferty w tym samym czasie, trafiać na różne live'y i wybierać to, co jest dla nas najkorzystniejsze.
2: No, mnie trochę od tych takich zakupów internetowych powstrzymuje to, że nie mogę obejrzeć, nie mogę dotknąć. Ale czy dzisiaj...
0: Ale tu właśnie wchodzi omnichannel, bo możesz coś obejrzeć stacjonarnie, a potem znaleźć tę ofertę w internecie, na przykład dużo taniej.
2: Słuszna uwaga. Czyli dziś kupujemy szybciej, wygodniej i często bardziej spontanicznie.
1: Ale za tym stoi coś jeszcze. Zmienił się sam konsument i właśnie o tym porozmawiamy za chwilkę.
3: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
4: Radiojura.pl.
5: Reklama.
6: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pając.

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Jurajscy Pecze, witają ponownie słuchacze Radia Jura. Doktor inżynier Ania Niedzielska z Centrum Marketingu i Komunikacji Politechniki Częstochowskiej tłumaczy nam zawiłości marketingowe. Kiedyś klient kupował, dziś komentuje, ocenia, a czasem współtworzy. Mam rację?
2: Tak, tak jest to dokładnie.
3: Takie fajne słówko. Prosument. Ale na co to?
2: Piękne, piękne określenie łączące w sobie dwa słowa. Producent i konsument. Czyli jest to zaangażowany klient, który tak mocno
1: tworzy markę,
2: tak, jest mocno z nią związany i chciałby mieć taki swój udział w tworzeniu wartości tej marki.
1: No, ale to jest takie mieć ciastko i zjeść ciastko jednocześnie, tak, bo tworzysz coś pod siebie jednocześnie, a z drugiej strony to kupujesz później.
2: Dokładnie, ale tak właśnie działa marketing. Tutaj chodzi o to, żeby jak najlepiej zaspokajać potrzeby klienta, więc jeżeli klient sam zdefiniuje na początku te potrzeby, to ta jego satysfakcja zwiększa się.
3: A firmy, przepraszam, że tak wejdę ci w słowo, a firmy naprawdę oddają głos klientom, czy to jest tylko tak, wiesz, na papierze?
2: Tak, oddają, tylko to jest bardzo ciekawe, bo one oddają ten głos na poziomie systemów i danych, czyli zbierają informacje, na przykład w postaci ankiet, śledzą ścieżki zakupowe klientów, tak zwane touch points, czyli punkty styku klienta z marką. Ale no, nie zawsze jednak respektują te treści, te informacje, dlatego że musimy pamiętać, że w przypadku każdej firmy mamy do czynienia z konfliktem interesów. Czyli klient chciałby mieć jak najlepszą wartość, a firma jednak musi generować zysk. Także te informacje są zbierane, ale nie zawsze poprawia to satysfakcję klienta i tą ofertę, która jest do niego kierowana.
1: No ale w pewien sposób jednak na część tych głosów przynajmniej muszą odpowiedzieć pozytywnie, choćby nawet, żeby jednak jakiś feedback z tego był, tego, że są jakieś opinie i tak dalej, tak? Więc...
2: Tak, ale jest mnóstwo takich feedbacków, bo jedna ze znanych marek, na przykład produkujących zabawki, ma taki projekt, w ramach którego użytkownicy właśnie projektują takie zabawki, zestawy, i projekt, który spotka się z przychylnym przyjęciem, jest włączany do regularnej produkcji. Albo mamy na przykład taką markę, która zachęca użytkowników do robienia filmików, zdjęć i wykorzystuje je później do swojej promocji.
3: Czyli, drodzy słuchacze, nasza opinia ma większą moc, niż byśmy się spodziewali. Klient ma dziś głos i coraz częściej z niego korzysta. A co z odpowiedzialnością? O tym już za chwilkę. Zostańcie z Jurajskimi Pecze.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
4: Radiojura.pl.
5: Radio Jura.
6: Reklama.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
3: Gościem jurajskich PCZ jest doktor inżynier Ania Niedzielska z Centrum Marketingu i Komunikacji Politechniki Częstochowskiej. Aniu, dziś reklama to nie tylko sprzedaż, ale też odpowiedzialność i myślę, że chyba duża odpowiedzialność. Marki muszą bardziej uważać teraz niż kiedyś?
4: Zdecydowanie, dlatego że mamy obecnie powszechnie istniejący wymóg transparentności cyfrowej, który oznacza koniec kontroli przekazów ze strony marek. Wygląda to w ten sposób, że w praktyce każdy użytkownik w tej chwili może nagrać swoją opinię na temat marki, ocenić produkty, czy też na przykład upublicznić jakieś doświadczenia związane z marką. Już w tej chwili ponad 80% konsumentów deklaruje, że musi ufać marce, aby ją kupić. Marki działają więc obecnie w warunkach ciągłej obserwacji, no i muszą to uwzględniać w swoich strategiach.
3: Czyli ciężki, trudny orzech do
5: gryzienia. Bardzo trudny.
3: W takim razie, Aniu, bo tak mi przychodzi do głowy, że marketing a manipulacja. Tu chyba przebiega jakaś granica, na szczęście. Mam taką nadzieję.
4: Tak, tylko ta granica jest bardzo trudna do określenia. W ujęciu naukowym można ją rozumieć jako granicę dotyczącą intencji, transparentności, ale też wpływu na taką autonomię decyzji konsumenta, który często jest po prostu nieświadomy pewnych kwestii. W takim klasycznym modelu marketingowym marketing powinien informować, przekonywać, ale nie powinien tutaj naciskać na klienta, czyli finalnie powinien pozostawiać mu wybór. Natomiast manipulacja pojawia się wtedy, kiedy marketing stosuje pewne nieetyczne techniki, które w jakiś sposób wymuszają na konsumencie pewne zachowania. Na przykład dark patterns, to są tak zwane ciemne wzorce i to jest takie projektowanie interfejsów i aplikacji, które właśnie zmuszają użytkowników, manipulują nimi do tego, żeby zachowywali się w określony sposób. Na przykład dokonywali zakupów, których nie chcą, albo subskrypcji, które potem muszą wycofywać.
3: Czyli jedna nieprzemyślana kampania i wizerunek marki może się posypać. Czyli my, odbiorcy, mamy dzisiaj ogromną siłę.
5: Krystyno, twój sernik jednak nie potrzebował storytellingu.
3: Dokładnie, został zjedzony w 5 minut.
5: Czyli autentyczność wygrała z narracją.
3: I tym słodkim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek jurajskich PCZ, ale tylko na antenie. Ciąg dalszy naszej rozmowy z Anią Niedzielską do wysłuchania na stronie Radia Jura i Politechniki Częstochowskiej.
5: Jak internet zmienił marketing? Zostańcie z jurajskimi PCZ.
3: Słuchaczom Radia Jura oraz doktor inżynier Ani Niedzielskiej z Politechniki Częstochowskiej serdecznie dziękujemy.
4: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
6: RadioJura.pl.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

Radio Jura.